0: mniejszych to Richard Marks, Right Here Waiting, który zaczyna śpiewać osiem zapałek. Potem tych hitów było wiele więcej. Nie wiem, masz specjalne słuchawki do słuchania? Jak to wyłapujesz?
1: No troszeczkę już mam spaczone to słuchanie, że czasami już...
0: Czyli dobrze, że ten słoń, o którym tyle wiesz, nie nadepnął na to ucho i ono jest wyczulone.
1: Znaczy nie, no w dużej mierze przysyłają mi większości widzowie propozycje już. Jest taki specjalny mail, który zawsze tam jest podany w opisie i widzowie wychwytują. Plus moje jakby, które tam gdzieś tam sobie słyszę czasem.
0: Trochę tego jest. W tej twojej pracy, bo jesteś przedstawiany w wielu miejscach jako producent filmowy, tych produkcji jest sporo. Jedna z głośniejszych to przeróbka, parodia trailera Szybkich i Wściekłych 7.
1: Brzydcy i Wściekli.
0: Tak. Brzydcy i Wściekli, historia o skradzionym traktorze.
1: No to był taki jeden z kolejnych przełomowych filmików i zwrot w mojej internetowej karierze. Także, a scenariusz był bardzo prosty. Brzmiał tak. Ukradli mu traktor, a oni go gonią.
0: No mniej więcej tak to wygląda, tylko to jest bardzo skomplikowane.
1: Dużo osób mnie pyta, jak, czy piszesz jakieś scenariusze, jak to wszystko wygląda.
0: Na żywioł.
1: Właśnie tak wygląda scenariusz do Brzydkich i Wściekłych.
0: Wszystko na żywioł, ale ten film jednak nie jest taki prosty. Jest trochę skomplikowany, ma mnóstwo scen, różnych ujęć, kręcanych z drona, z kilku kamer. No, ktoś, kto naoglądał się już amerykańskiego kina i nie tylko, to już chyba widzi takie rzeczy od strony technicznej. Skręcenie tego filmu to chyba było niewiele w porównaniu z tym, ile trzeba było później poświęcić na montaż.
1: Nie, no zmontowałem to wiele, 2 dni chyba.
0: A, no to, no bo co to dla Cybermariana?
1: Tak, no,
0: alter ego by robiło to dłużej.
1: Kręciliśmy to też w sumie, tak podsumować, też jeden dzień w sumie.
0: Wszystkie filmy tak szybko powstają?
1: No teraz coraz dłużej. Bo jakby poprzeczkę sobie podnoszę sam sobie i kolejne produkcje, te duże produkcje wymagają coraz więcej roboty.
0: To kiedy pełny metraż?
1: Nie wiem, dużo osób mnie o to pyta, ale właśnie nie wiem.
0: Czyli znowu jestem 113.
1: Bo ja się specjalizuję w takich krótkich formach, takich krótkich etiutkach filmowych i tu się czuję dobrze. A żeby zapełnić fabularnie całą godzinę, no to...
0: No i czy nikt by się nie zanudził, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych właśnie krótkich filmów, bo łatwo je komuś przesłać, łatwo podesłać i w wolnej chwili obejrzeć.
1: No właśnie. Ale to jeszcze wszystko przede mną.
0: Wszystko,
1: zobaczymy.
0: Wszystko przed tobą. Chciałbym nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, być może... No na pewno mało przyjemnej z twojego życia, bo w książce, którą podzieliłeś na kilka rozdziałów, gdzieś 1/4 poświęciłeś właśnie na tę część swojego życia, tego bardziej prywatnego, mam tu na myśli chorobę, z którą się zmagałeś.
1: Zgadza się.
0: Ale dałeś radę.
1: Dałem radę, tak. Dla mnie to nie jest temat tabu, ja nigdy nie miałem problemu o tym mówić, czego dowodem jest właśnie książka. Miałem od zawsze takie podejście trochę z dystansem.
0: W książce też, ale z ludźmi, którzy chorują, zmagają się sami z własnymi chorobami, też się spotykasz, bo nie wiem, czy wiele osób o tym wie, ale Cybermarian jest także zapalonym wolontariuszem.
1: Może nie aż tak bardzo, ale udzielam się.
0: I do tego skromnym.
1: Udzielam się, no, kiedy mogę po prostu. Kiedy można zrobić coś dobrego. Głównie właśnie w tematach związanych z nowotworem. No bo przeszedłem przez to. Mogę coś o tym powiedzieć. Jest to wiarygodne, bo są jakieś tam stereotypy, z którymi się ludzie spotykają, że kurczę, choroba to już koniec, to już jest wyrok. To już
0: tak, klamka zapadła, już kurczę, nic się nie da zrobić.
1: Nic, a tutaj naprawdę nie tylko, że można z tego wyjść, to jeszcze normalnie żyć, jeszcze aktywnie żyć. Bo też dużo osób myśli, że ojejku, to już koniec. A tu można i sobie na rowerze pojeździć, pobiegać aktywnie.
0: Właśnie to takie znalezienie sobie zajęcia pomaga?
1: W trakcie
0: choroby? Gdzieś odciąga myśli od choroby, pozwala jakoś poczuć się lepiej, bardziej optymistycznie.
1: No każdy ma jakieś tam swoje metody. No. Ja sobie wypracowałem cały dekalog, sporządziłem takich swoich własnych zasad, z którymi się tam dzielę. No w tym najważniejsza jest psychika oczywiście. I ją trzeba odciążyć. I są sposoby, przede wszystkim nie słuchać się innych pacjentów. Bo pacjenci mają to do siebie, że lubią opowiadać jakieś niestworzone historie, że o kurczę, czy co to ja nie przyszedłem, tak reagowałem na tą chemię, tam paznokcie mi wypadły. A każdy pacjent to jest osobny przypadek i zupełnie inaczej reaguje. Ten przychodzi to tak, ten przychodzi to tak. I nie ma co słuchać innych pacjentów, bo tylko człowiek się nakręca w tej głowie.
0: Jak pojawiasz się na tego typu spotkaniach? Wchodzisz na salę chorych i jesteś sobą, w sensie sobą, czy zawsze jako Cybermarian?
1: Nie, no bo jeżeli uczestniczę jako Cyber Maria, no to wiadomo, że muszę przyjść jako Cyber Maria, no bo jak przyjdę po cywilnemu, no to coś dziwnie zabrzmiało by Daniki, w sensie, że...
0: Tak, no zresztą jak odwiedziliście studio, też padło to pytanie, a Cyber Marian to przyjdzie?
1: No właśnie.
0: Przeobrażasz się w Cyber Mariana w ciągu kilku sekund, co zresztą zaobserwowaliśmy przed momentem. Peruka, okulary...
1: Jak Superman w budce.
0: Tak, i wąs. To też będzie pytanie zadane po raz 113. Ten wąs jest sztuczny czy malowany?
1: No, to każdy musi sobie odpowiedzieć sam.
0: Dobrze, to nie będę zdradzał. Ja wiem jaki. Cyber Marian, gdzie by tego nie szukać w internecie, zawsze jest jako Cyber Marian. Nigdzie nie udało się nam odnaleźć twojego prawdziwego nazwiska, co nie bez powodu się stało.
1: Tak.
0: Fanów jest aż tyle, że trzeba jednak przed nimi się schować, żeby mieć tą odrobinę prywatności?
1: Znaczy, zanim pojawili się fani, to się ukrywałem. Od początku sobie założyłem.
0: Ale ja nie mówię o koleżankach, które tam gdzieś podchodziły pod blog.
1: Książka pokazuje, że jednak odsłaniam tam troszeczkę coś. Uchylam tego rąbka. To jest taki, można powiedzieć, trochę wentyl dla mnie czasami. Łapię się na tym, że bardzo trochę schizuję czasami, że kurczę, żeby nikt mnie nie zobaczył. Więc sobie daję takie właśnie wentyle, tak jak w tej książce. Coś tam zdradzam, tu coś tam pokazuję. Więc, ale pomimo tego, że odsłaniam, to cały czas udaje mi się utrzymać tą prywatność.
0: Jak często chcesz odpocząć od Cyber Mariana?
1: No ostatnio coraz częściej.
0: Ale to nie będzie tak, że Cyber Marian zniknie, że gdzieś się pojawi znowu na przejeździe kolejowym i będą nagłówki gazet krzyczały, że to już chyba koniec.
1: No, zobaczymy.
0: A to pytanie też mnie tak korci, ale w końcu zadam.
1: Tak,
0: z YouTube'a można wyżyć?
1: Można. Na masło starczy, naprawdę.
0: Ale na waciki już niekoniecznie.
1: Nie, też.
0: Żeby na waciki, to trzeba już te prywatne występy gdzieś po salach.
1: Tak. No każdego intryguje ten sławny, słynny hajs z YouTube'a.
0: Nie no, jak jest podawany ekwiwalent, bo to też trzeba wiedzieć, czym jest ten ekwiwalent, jak on jest wyliczany, ale ekwiwalent za treści jakby reklamowe wyliczane na kilka milionów złotych, to każdy sobie wyobraża, że gdzieś tam Cyber Marian jemu te 100 złotówki, teraz mamy 500-złotowy banknot, więc te 500-ki mu pewnie z kieszeni
1: nie
0: wystają.
1: Nie widziałem na własne oczy.
0: No ja przyznam, że 200 też dawno nie gościła w moim portfelu.
1: Ja się z Mieszkiem najlepiej znam, nie?
0: To jest YouTube, na którym współpracujesz z wieloma grupami, z wieloma kabaretami. Zresztą wiele twoich produkcji filmowych też powstaje w pewnego rodzaju kooperacji.
1: Tak, zgadza się.
0: Dużo jest takich grup, bo to na pewno Malina, na pewno też Kielecki kabaret Czwarta Fala. Zresztą wiele ścieżek audio, jak nie wszystkie, są nagrywane w Kielcach.
1: Tak, właśnie tutaj mam takie swoje miejsce w Kielcach, gdzie przyjeżdżam.
0: Nie powiemy,
1: gdzie. Niezastąpiony. Możemy. Nie.
0: Możemy?
1: Znaczy, tak.
0: No to powiedz.
1: W Zameczku.
0: W Zameczku są nagrywane.
1: W Zameczku, Dom Kultury.
0: No to tam właśnie rezyduje Czwarta Fala.
1: Tak, dokładnie, więc tam sobie przyjeżdżam i nagrywamy.
0: Przed chwilą miałem okazję porozmawiać trochę z twoim menadżerem. Mówił, że jednak do tych produkcji one fajnie wyglądają, one się szybko ogląda, szybko się konsumuje, gdzieś rozsyła dalej znajomym, udostępnia na Facebooku, ale żeby taka produkcja półtorej minutowa czy dwuminutowa powstała, to jest naprawdę mnóstwo kreci i roboty, mnóstwo maili, przede wszystkim praw autorskich, bo za to YouTube może dany kanał nawet zbanować, a dla YouTubera no to brak kontaktu z YouTubem to śmierć. Śmierć to postaci.
1: Tak zwany content ID, które wychwytuje na YouTubie. No tak, no trochę to trwa. Każda produkcja teraz więcej wymaga roboty, tak naprawdę. Bo sam sobie jakby dokładam i ponoszę poprzeczkę.
0: W twoich produkcjach sporo jest też elementów związanych z motoryzacją.
1: Tak.
0: Samochody, te, które w zasadzie już coraz ciężej znaleźć na ulicach, bo trabanty, maluchy, duże Fiaty. Jakiś sentyment do...
1: Tak, ja jestem bardzo sentymentalny. W ogóle tak w życiu, a jeśli chodzi o motoryzację, to już...
0: W wannie koniecznie jest żółta gumowa kaczka.
1: Tak, dokładnie. Tak, więc dlatego powstały takie filmy jak Polskiem na przyszłości albo Das Maluch, gdzie głównym bohaterem był stary samochód. Czy Brzydcy ściekli, Jezdne wojny. Tam też były starsze samochody. Także no uwielbiam, mają duszę, jak ja to mówię, te stare samochody, kurczę.
0: Niebawem pojawi się kolejna produkcja i znów
1: właśnie ten
0: Duma polskiej motoryzacji.
1: Właśnie ten teledysk, gdzie głównym bohaterem będzie Polonez.
0: A Cyber Marian jakim jeździ samochodem? Jeżeli jeździ, to też taki
1: jazdy.
0: Na żółtych blaszkach?
1: Cyber Marian nie ma prawa jazdy.
0: O, zabrali?
1: No, więc... na hulajnodze. Tam się przemieszczam.
0: Ile wyjazdów w ciągu roku ma Cyber Marian? Jak często dane jest posiedzieć w domu, tam gdzieś za tym zielonym parkanem, gdzie jest cisza, spokój, gdzie można zdjąć okulary, perukę, pozbyć się wąsów, bo nie powiem, czy odkleić, czy, no właśnie, czy zmyć.
1: No dużo ostatnio tych wyjazdów jest. Szczególnie najbardziej się skumulowało w trakcie turne związanego z książką. Wtedy mnie chyba najdłużej nie było w domu.
0: Nie powiemy gdzie.
1: Nie powiem gdzie, a są dociekliwi i znajdują. Zdarzyło się 3 razy już.
0: Czyli jednak.
1: Tam od detektywi.
0: No właśnie, bo to też chciałem zapytać, bo wchodząc do studia nie przypominałeś w ogóle Cyber Mariana, no nie było tych elementów scenicznych.
1: A bardziej takiego digital Wojtka.
0: Jak idziesz po pietruszkę do warzywniaka, gdzieś po chleb, wspomniane masło, na które ciężki hajs zarabiasz. Dokładnie. Swoimi produkcjami, zdarzyło się, że ktoś rozpoznał, nie wiem, na przykład po głosie?
1: No tak, tych sytuacji było 5 chyba, czy 6. I to jest fajne, bo ja to zapamiętuję.
0: I jeszcze na koniec
1: Co z tymi przystankami, bo chcę się dowiedzieć. Ci wszyscy śmieją.
0: Z przystankami? Nie chcę zapytać o przystanki. Chyba, że ewentualnie gdzie następny przystanek, gdzie znowu można będzie Cyber Mariana zobaczyć. Nie, żartuję. Jaki plan na najbliższą przyszłość? No to też muszę zapytać. Takie standardowe pytania w wywiadzie.
1: A taką
0: odległą, muszą
1: czy taką najbliższą? Bo ja jestem z tych, którzy nie wybiegają tak daleko.
0: Nie, taką najbliższą, bo to produkcja o Polonezie to...
1: Produkcja. Najpierw Cyberinfo, a potem produkcja o Polonezie, a potem naprawdę z ręką sercu nie mam pojęcia co.
0: Co przyjdzie do głowy? Kaskaderzy?
1: Tak, sięgam do swojego notatnika, patrzę, co ty teraz?
0: A w notatniku dużo czystych kartek.
1: Tak.
0: Inspiracje zawsze przychodzą tak spontanicznie, tak jak właśnie z kaskaderami, że coś robimy razem, to może to rozszerzymy.
1: To jest spontan. To się głównie na tym opiera. Uwielbiam spontan. Dużo rzeczy.
0: Różnie się tylko kończy. Jak się przeważnie kończy spontan Cyber Mariana?
1: Nie, bardzo dobrze się kończy.
0: Czyli żyli długo i szczęśliwie.
1: Tak, tylko głośno następnego dnia jest tak jakoś.
0: Te pomysły na różnego rodzaju współpracę z grupami, powiedziałeś, że biorą się spontanicznie na teledyski, na piosenki też, czy gdzieś ktoś na przykład przychodzi z konkretnym pomysłem, namawia, słuchaj Marian, bo ja to bym chciał cię tu zaangażować, mam taki pomysł.
1: Tak, ktoś robi do siebie na kanał na przykład.
0: A często jesteś gościnny na innych kanałach?
1: Tak, bardzo często. To wtedy ktoś wychodzi z pomysłem i on ma pomysł. I konkretny. I ja występuję po prostu.
0: Te kontrakty reklamowe, to też tak było?
1: Też. To zależy, bo naprawdę każda sytuacja jest bardzo indywidualna. Ale generalnie robię coś bardzo fajnego.
0: Rozmawiałem chwilę przed naszą rozmową z menadżerem. Właśnie też opowiadał trochę o tej kuchni, czyli o przygotowaniu teledysków, o Content ID, że to jednak czasami... Są może, no, przepychanki, to może nie będzie dobre słowo, ale trzeba jednak nad wieloma rzeczami zapanować. Jaki jest u Cyber Mariana sztab osób odpowiedzialny za to wszystko?
1: Tam sztab od razu. Rzesza cała.
0: Kompania.
1: Nie, tam ma się swojego człowieka.
0: Sztab?
1: Z głową. Nie, sztabu nie ma.
0: Sztab, który ma 2 ręce i 2 nogi.
1: Nie ma, tak. Jestem ja, jest właśnie mój brat, menadżer. Mamy jednego, Łebskiego.
0: Łebskiego, czy można to ogarnąć w 3 osoby?
1: Od algorytmów. No teraz dużą niestety rolę odgrywają algorytmy na YouTubie. Nie wystarczy zrobić fajny filmik, tam tak, dużo jest.
0: Trzeba się zabezpieczać, to mówiliśmy właśnie o tej ilości maili, że trzeba je rozesłać, mieć zgody, pozwolenia.
1: Znaczy nie chodzi o to, chodzi o samego YouTuba, który ma swój własny algorytm, który sobie tam coś wymyślił i... Takie są, a nie inne promowane filmy. Teraz bardzo trudno się przebić nawet takim znanym osobom jak ja. W sensie, że...
0: A, to o tym mówisz, bo ja miałem na myśli właśnie te takie parodie na przykład. No bo jednak korzysta się gdzieś z czyjejś twórczości.
1: Nie, tak mówię ogólnie.
0: Miałem na myśli bardziej prawa autorskie do innych produkcji, bo jednak parodiując na przykład czy to polskie, czy zagraniczne filmy...
1: Trzeba się dogadać. Na przykład jak teraz chłopaki tutaj z czwartej fali robili przeróbkę Zenka.
0: Martyniuk.
1: Tak, to po prostu się odezwaj do Zenka i żeby tu wszystko było okej. Okay, żeby nie było...
0: No tak, nic na dziko.
1: Nic na dziko, no.
0: A Mariana już ktoś parodiował?
1: Nie, no wej, co mam jakieś tam parodie? No ja takie 2 na 10.
0: 2 na 10, ale coś się dzieje, tak?
1: Coś się dzieje. Dużo się dzieje, bardzo się dużo dzieje.
0: Co będzie robił Marian, kiedy już na tej peruce pojawią się siwe włosy?
1: No to właśnie pluste.
0: Wąs się spruszy.
1: Nie pojawią. Tam pióra ją raz na pół roku, nie?
0: Ale ty tak myślisz, że Cyber Marian będzie ci towarzyszył do emerytury?
1: Nie, na pewno nie. Mam swoje 5 minut, tak mi się wydaje. To nie będzie trwało wiecznie. Mam tego świadomość, ale nie wybiegam do przodu. Skończy się Marian, będę myślał, co dalej.
0: Warto wejść w YouTube'a?
1: Warto. Znaczy zależy, kto czego szuka, no. I chcą sobie robić.
0: Tylko trzeba mieć na siebie jakiś konkretny pomysł.
1: Trzeba mieć pomysł. Pomysł jest bardzo ważny. Są YouTuberzy, którzy przyciągają uwagę, kręcą na białej ściance.
0: Trzeba jakby... No to też źle zabrzmi. Trzeba mieć swoją niszę.
1: Też.
0: No to mi pozostaje życzyć, żeby ta nisza zapełniała się subskrybentami.
1: Ja on wyszedł.
0: Może...
1: Znaczy, nie, przepraszam.
0: Prze?
1: Nie, wyszedł. No,
0: to trzeba wytrzepać perukę.
1: Tak też.
0: Jeżeli tak jest. Dzięki wielkie za rozmowę. Przypomnę, że moim i waszym gościem był dzisiaj Cyber Marian, gwiazda YouTube'a.
1: Ja tam kometa.
0: Mocno o młodości będziemy opowiadać. Będziemy rozmawiać o młodzieży, o tym, co młodzież może robić, co robi, jak podchodzi do życia, ponieważ moim i waszym gościem jest dzisiaj Barbara Zamożniewicz, rzecznik młodzieży, a nieco rozwijając nazwę tej funkcji, doradca marszałka województwa świętokrzyskiego do spraw młodzieży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Czym zajmuje się rzecznik młodzieży?
2: Moim głównym zadaniem jest pośredniczenie w kontaktach między organizacjami młodzieżowymi, młodymi osobami, liderami, grupami nieformalnymi, a Urzędem Marszałkowskim, ale też inicjowanie działań, takie animowanie aktywności społecznej w regionie i łączenie różnych środowisk. To jest też praca, na której się najwięcej skupiam. Mam wiele kontaktów w regionie, natomiast wiele działań podejmuję takich, aby ci aktywni młodzi ludzie z terenu naszego województwa mogli się spotkać, poznać, nawiązać jakąś relację i w przyszłości coś wspólnie zrobić.
0: Ilu rzeczników młodzieży działa w całym kraju? Bo to różnie się nazywa, ale takie funkcje albo taki zakres kompetencji, zadań, obowiązków ma też jeszcze kilka osób. To i województwo mazowieckie, także we Wrocławiu jest ktoś, kto zajmuje się podobną działalnością.
2: Tak, w województwie dolnośląskim jest taka funkcja jak pełnomocnik do spraw młodzieży, więc troszeczkę inaczej niż u nas, ale tam znacznie wcześniej zaczęto. I tu serdecznie pozdrawiam Krystiana Olbina, który mam nadzieję, że może nas posłucha. W Warszawie to miasto Warszawa wyszło z taką inicjatywą stworzenia programu Młoda Warszawa, gdzie obok działań takich na rzecz aktywności społecznej młodych ludzi podejmowane są działania w zakresie edukacji, sportu, też zdrowia, więc bardzo, bardzo szeroko. U nas w naszym województwie skupiliśmy się na aktywności społecznej i też bardzo ciekawym rozwiązaniem jest sekretariat do spraw młodzieży, który został utworzony w województwie zachodniopomorskim. Zupełnie inny pomysł. Jest to instytucja podlegająca pod Urząd Marszałkowski tamtejszy, natomiast jest to zupełnie odrębna jednostka z własnym budżetem, z własnym programem działania, z własnym zespołem.
0: Brzmi to może trochę tak bardzo urzędowo, bo te osoby działają właśnie przy urzędzie, czy to marszałkowskim, czy przy urzędzie miejskim. Na młodzieży to chyba nie do końca się podoba, jeżeli oni mają nad sobą jakiś nadzór, jakikolwiek nadzór już budzi w pewnym wieku taką awersję młodego człowieka, jak oni podchodzą, jeżeli słyszą, że to jest związane z urzędem.
2: Pewnie tak i pewnie to by tak było, gdybym ja, to nieskromnie powiem, była urzędnikiem i zachowywała się jak urzędnik i mówiła do nich, jak urzędnik mówi do młodzieży. Ja też chciałam podkreślić, że ja jestem, właśnie teraz się zorientowałam parę dni temu, że ja już jestem o 2/3 starsza niż ludzie, z którymi pracuję. Tak? Ale umiem nawiązać z nimi kontakt. Bardzo szybko to się dzieje, bardzo szybko mi ufają, bardzo szybko się też porozumiewamy. Tak? Wydaje mi się, że to wynika z tego, że ja przeszłam tą ścieżkę, na której oni teraz są. Ja sama, co prawda dopiero po studiach, mając dopiero 25 lat, 24, zaczęłam swoje pierwsze działania w mojej małej miejscowości. Później założyłam swoją organizację, zbudowałam zespół, z tym zespołem naprawdę wielkie, fajne rzeczy młodzieżowe robiliśmy. No i tak właśnie powoli tutaj pan marszałek zauważył mnie i powiedział, robisz to świetnie na terenie swojej gminy, teraz proszę cię, zrób to w skali regionu.
0: I rzucił na głęboką wodę.
2: O tak, panie marszałku, że ja się nie utopiłam jeszcze, to naprawdę czasami się bardzo cieszę z tego powodu. No, na początku było najtrudniej, dlatego że tak jak żeśmy wcześniej już określili, nie ma w innym województwie rzecznika do spraw młodzieży. Było kilka województw w Polsce, które cokolwiek w tym kierunku zrobiło, a ja nie znałam tych osób. Jakby nie miałam w ogóle z nimi żadnej relacji. Teraz po 2 latach pracy już na tym stanowisku naprawdę, znam z imienia i nazwiska osoby w Polsce, które pracują nad taką polityką młodzieżową, to się właśnie nazywa. I miałam momenty takie, że naprawdę nie wiedziałam, co mam robić. I chyba również ze strony urzędu też nie bardzo wiedziano konkretnie, czym ja mam się zająć.
0: Pracujmy z młodzieżą, krótko, tak? A później się okazało, że jednak trzeba gdzieś znaleźć ten początek tego kłębka.
2: Dokładnie. To nie było takie proste przeskoczyć z małej miejscowości na region dla mnie. No, poradziłam sobie, jak potrafiłam najlepiej, tak? Wydaje mi się, że staram się być zawsze w kontakcie z młodymi ludźmi i tak właśnie zdefiniowałam swoją rolę. Być w terenie, być w kontakcie z młodzieżą, łapać ich, motywować, mówić, że mogą wiele zrobić.
0: Ale dzięki temu, że jest właśnie taka osoba pośrednicząca między kontaktami z jednym środowiskiem i drugim środowiskiem, bo tak to trzeba określić, to jest środowisko urzędnicze, to jest środowisko młodzieżowe, one mówią zupełnie innymi językami, one zupełnie inaczej podchodzą do życia, do wykonywania jakichś działań, do organizacji projektów. To właśnie może tutaj jest ten problem pewnie niejednego województwa, że ta współpraca nie działa, że coś trze, że nie ma takiej osoby, która by zrobiła ten dobry poślizg, żeby te jednak tryby się dobrze zazębiały, żeby to smarowanie tego mechanizmu jednak było i żeby to wszystko dobrze funkcjonowało.
2: Na pewno to jest kwestia komunikacji i na pewno tutaj pomysł pana marszałka Adama Jarubasa, aby właśnie ktoś był tym pośrednikiem, to był naprawdę bardzo trafiony pomysł. Natomiast też nie oczekujmy zbyt wiele po jednej osobie. Ja się staram też pokazać w tej maszynie urzędowej, że czasami warto spojrzeć na młodzież, tak? Niektórzy ludzie fantastycznie to już robią, szczególnie w tych działach, które współpracują z organizacjami pozarządowymi. Ale niektórym ciągle trzeba przypominać, słuchajcie, to jest inny świat, tam inne reguły rządzą, tak? Tam się trzeba wykazać niesamowitą elastycznością. Ja myślę, że to jest właśnie elastyczność jest największym problemem. W urzędzie nie ma elastyczności zbyt wielkiej. No to wymuszane jest procedurami, jakby wielu rzeczy się nie przeskoczy. Natomiast w sektorze pozarządowym i w świecie młodzieżowym jest olbrzymia elastyczność, olbrzymia gotowość na zmianę, olbrzymia kreatywność.
0: I no też tam nikt nie mówi, że się nie da.
2: Niestety uczestniczę czasami w spotkaniach i niestety słyszę coraz częściej od młodych ludzi, że się nie da, tak? I że wolą jakby na starcie skreślić swoją miejscowość jako miejsce do życia, do rozwoju, bo tu się nie da. I spakować się i wyjechać.
0: Ten sam problem można poruszyć i w województwie mazowieckim, i w dolnośląskim, i w kilku jeszcze pewnie innych województwach naszego kraju, bo emigracja zarobkowa dotyczy całej Polski młodzieży właśnie u nas. Kuszą te duże pieniądze, czasami w łatwy sposób zarobionych, czasami w trudny, bo jednak praca na zmywaku też wymaga dużego poświęcenia z własnej strony, albo na przykład sprzątanie jakiejś firmy. Czasami trzeba jednak ugiąć kark, mając swoje ambicje, większe lub mniejsze, i jednak zacząć od tego najniższego szczebla w swojej pracy. To wygląda w praktyce, jak te działania są podejmowane, jak to jest wdrażane, bo odbywa pani mnóstwo spotkań, każdego dnia spotyka się z młodzieżą, pomaga, naprowadza, pokazuje właśnie te dobre przykłady.
2: To dokładnie wygląda tak, że jadę do takiej małej miejscowości, jest tam 20 młodych osób, które się mnie na początku oczywiście boją i mamy zapowiedziany 3-godzinny warsztat, który ja prowadzę. Ja już umiem, tak? Sprawić, żeby po tych 3 godzinach wszyscy wyszli z uśmiechem i kiedy ja słyszę na podsumowaniu tego 3-godzinnego warsztatu, że bardzo się cieszę, że tutaj byłam od uczestników, tak? Bardzo się cieszę, że tutaj byłam, że poznałam tą grupę. To jest jakby sens mojej pracy.
0: A jak często w takiego młodego człowieka, w taką iskierkę, która widzi pani, że ona się zapala, jak często trzeba dmuchać, żeby ten żar rozbudzić?
2: Olbrzymią rolę odgrywa właśnie sieć. Sieć kontaktów, tak? Nie sieć w sensie w internecie, sprawiam, że ci aktywni młodzi ludzie, którzy często siedzą sobie w swoich miejscowościach i mówią, że myślą o sobie, że są nienormalni, bo tylko oni chcą coś zrobić i oni siedzą niespokojnie na krześle, a ich jest więcej i to, co ja staram się zrobić, to właśnie zbierać jak najczęściej te osoby w jedno miejsce, żeby o sobie się dowiadywali, żeby się mogli poznać, żeby się mogli polubić i to już kliknęło.
0: Jeżeli młodego człowieka nauczymy pewnych umiejętności pracy w zespole, nawiązywania kontaktu z drugą osobą, bo od tego się wszystko zaczyna, to możemy mieć takich MacGyverów lokalnych w każdym środowisku, w naszych województwach, w naszym kraju, którzy sobie poradzą ze wszystkim?
2: No na pewno. I właśnie fajnie, że tutaj wypłynął temat kompetencji miękkich, tak? Czyli właśnie współpraca w grupie, komunikacja.
0: Zabrzmiało trochę językiem urzędniczym.
2: Socjologicznym.
0: Kompetencje miękkie.
2: Tak, to jest to, jak jesteśmy z ludźmi. To nie jest to, co ja mam w dyplomie uczelni, czy jestem fachowcem z tego zakresu, czy z tamtego, tylko jak ja sobie radzę w pracy z ludźmi. Jak organizuję sobie własną pracę, jak podejmuję ryzyko, jak reaguję w stresie, jak rozwiązuję problemy. Więc to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ...

0: jak to jest zrobić mój pierwszy koncert, jak to jest zorganizować grupę wolontariuszy, którzy będą, nie wiem, pomagać seniorom albo zwierzętom. Wtedy właśnie się uczymy wszystkiego tego, czego potrzebne, co potrzebne nam jest w pracy w firmach.
1: Moi drodzy, przypomnę, moim i waszym gościem była Barbara Zamożniewicz, doradca marszałka województwa świętokrzyskiego do spraw młodzieży. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
2: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Moje nazwisko Natalia Ryba i witam w kolejnym programie Miasto Młodości, a moimi gośćmi w studiu są Julia Smoleń, reżyserka.
4: Cześć.
3: Szymon Jarząbek, operator.
5: Cześć.
3: I Marta Kamińska, kierowniczka produkcji.
6: Dzień dobry.
3: No i ci państwo są tutaj z nami nie bez przyczyny, ponieważ będziemy opowiadać o produkcji filmów, jak się można domyśleć już po wymienieniu funkcji. Ja bym najpierw chciała was zapytać, dlaczego w ogóle wy zaczęliście robić kino?
4: Mm-hmm. To pewnie ja mam zacząć.
3: Zacznij, jako reżyserka możesz zacząć.
4: Dla mnie to jest dosyć trudne pytanie, bo ja bardzo długo chciałam się po prostu zajmować sztuką i nie mogłam sobie znaleźć konkretnego medium, w którym się odnajdę. Początkowo to była muzyka, potem trochę myślałam o literaturze z jakiegoś powodu, ale nigdy się za to nie zabrałam. No i ostatecznie dotarłam do tego kina, właściwie zupełnie przypadkowo, bo ja nie miałam żadnych wspólnych, znaczy żadnych znajomych, którzy się tym by zajmowali, by mnie trochę pokierowali, czy cokolwiek takiego, więc gdzieś tam znalazłam to w sobie. No i to się mocno wzięło po prostu też z mojej miłości do kina i bardzo chciałam spróbować napisać scenariusz, w końcu to zrobiłam. Wyszło bardzo źle. No ale potem uczyłam się sama, bo nie chodziłam do szkoły. No i ostatecznie dotarłam do tego momentu, kiedy zrobiłam pierwszą etiudę i to było 2 lata temu. No już się wciągnęłam w to bardzo, więc jakby głównie to powstało z tego, że bardzo chciałam opowiadać historię i trochę nie wiedziałam jakby gdzie się osadzić. Wpadłam na kino, no i na razie tutaj jestem jeszcze.
3: Okej, Szymon?
5: To moja fascynacja kinem zaczęła się już w dzieciństwie i gdzieś miałem tą szansę bardzo szybko usłyszeć o tym, że kino można tworzyć i nie trzeba być konkretnie tylko reżyserem, że za kino odpowiada też ta warstwa wizualna i bardzo mnie to zafascynowało i gdzieś całe moje liceum spędziłem na tworzeniu filmów takich stricte amatorskich, ale też zabieraliśmy sobie większe projekty i tu bardzo dużą rolę odegrał parę osób w moim życiu, które po prostu stworzyły taką ekipę, która sama chciała opowiadać historię, opowiadać swoje życie i gdzieś tam wyjść do przodu, nie być takim biernym. I to się potoczyło potem przez całe moje dalsze życie, czyli życie we Wrocławiu, gdzie spotkałem klub filmowy, bo są takie twory w Polsce, to jest AKRF FOSA. I tam przez 3-4 lata pod nadzorem naszego mentora gdzieś tam się rozwijaliśmy dalej w stronę takiego nurtu amatorskiego, ale półprofesjonalnego. Zaczęliśmy wygrywać festiwale i podjąłem decyzję, ponieważ zdawałem długo parę lat do szkół filmowych publicznych na sztukę operatorską i podjąłem tą decyzję, żeby przeprowadzić się do Warszawy i zacząć studia tutaj na Warszawskiej Szkole Filmowej, do której udało mi się dostać. No i tak to teraz biegnie, jestem po pół roku nauki i zobaczymy, dokąd teraz dalsze życie mnie poprowadzi.
6: No, wydaje mi się, że generalnie fundamentem jest miłość do kina i nie mówię tylko o naszej trójce, ale o całym takim zespole, który zebraliśmy przy tym projekcie. I też troszeczkę szukałam swojego miejsca w sztuce, też zaczynałam od muzyki, też w jakiś tam sposób w niej działałam. No i później zaczęło się to kino i bardzo też mówię tutaj od strony organizacyjnej, że pracowałam sobie przy festiwalach i w końcu pojawił się ten projekt, więc też nie mogłam się nie zgodzić, bo uważam, że tworzenie kina jest jakąś taką magią i generalnie kino jest magią, którą można się zachwycić w dzieciństwie i później po prostu jakoś to idzie. I też mam nadzieję, że będą też kolejne projekty i będą też jakieś kolejne wyzwania. No ale chyba ta magia, o której wszyscy wspomnieliśmy, jest najważniejsza. I też to się zaczyna najczęściej w dzieciństwie. Wydaje mi się, że jeżeli każdy z nas zobaczył pierwszy raz jakiś film, który absolutnie nas dogłębnie jakoś poruszył, no to już ciężko od tego uciec.
4: Tak, też myślę, dopowiem trochę do tego, co powiedział Szymon, bo my mamy skrajnie inne doświadczenia, właściwie wszyscy w trójkę mamy skrajnie inne doświadczenia i myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, kiedy na takim super wczesnym etapie, wiecie, dojrzewania,

0: ma się dookoła ludzi, którzy też chcą to robić, bo tak sobie myślę o tym, co ty powiedziałeś, że ja bardzo żałuję, że tego nie miałam i gdzieś tam znalezienie się po prostu nagle w tej roli, w moim przypadku reżysera, dla mnie było absolutnie onieśmielające, no bo magia magią, no ale jakby kino też jest, wiecie, no szeregiem zasad, których się trzeba trzymać, których się trzeba nauczyć, jakby scenariusz ma swoją strukturę, więc ja jakby z tego takiego punktu chcę robić kino, nagle znalazłam się w punkcie, nie wiem jak to zrobić, nie? Jakby nie było to przy tym projekcie, tylko właśnie tak kilka lat wcześniej. I to jest trudne, nie? Że w pewnym momencie się po prostu, mówię o sobie oczywiście, spotkałam gdzieś tam z taką ścianą, że okej, to nie jest tak, że po prostu siądę i powiem sobie, no jutro zrobię film, nie? W sensie, że to może być bardzo wspierające, kiedy ma się po prostu otoczenie, które też chce to robić i razem działacie.
1: Jasne, bo warto może powiedzieć to teraz, że pracowaliście wspólnie przy projekcie Moja Europa Tonie i to jest etiuda, którą ty wyreżyserowałaś i napisałaś scenariusz. I ja chciałabym cię o to zapytać, bo wiem, że jakby nie masz wykształcenia reżyserskiego, więc jakby kiedy w twojej głowie pojawił się taka myśl, chcę zrobić film i autentycznie wytworzyć fizyczny produkt, który będzie po prostu mógł widz zobaczyć.
0: Mm-hmm. To znaczy, pytasz o ten konkretny
1: projekt. O ten konkretny,
0: projekt.
1: Tak.
0: To było tak, że wracałam z egzaminów do szkoły filmowej, z Katowic do mojego rodzinnego miasta. No i jechałam bardzo długo, bardzo zmęczona i bardzo, nie wiedziałam, czy się dostałam, czy się nie dostałam. I bardzo zmęczona i taka w napięciu, w oczekiwaniu i po prostu w tym konkretnym momencie zaczęłam sobie wyobrażać właściwie jedną ze scen z naszego filmu. No a potem jakby z racji tego, że ostatecznie się do tej, byłam jakby w ostatnim etapie w szkole w Katowicach, ostatecznie do tej szkoły się nie dostałam, to dostałam, znalazłam w sobie, czy nie wiem właściwie gdzie do końca, wydaje mi się, że w sobie głównie, taką dużą motywację do tego, żeby zrobić film, żeby go napisać najpierw. Chciałam początkowo składać po prostu scenariusz na przyszły rok do szkoły, ale gdzieś tam tak bardzo się związałam z tą historią, że stwierdziłam, że nie chcę tego odpuszczać i już jakby wiedziałam, że po prostu zrobię wszystko, żeby to zrealizować.
1: To może teraz, zaczynając od takiej praktycznej części, i to pytanie będzie do Marty, jak zacząć? To znaczy od takich naprawdę praktycznych rzeczy, bo Julia była tą takim trzonem pomysłowym, tutaj był trzon wykonawczy, no a ty byłaś tym trzonem organizacyjnym. To znaczy, jak zorganizować ekipę, jak zorganizować fundusze i myślę, że wasza historia też jest warta tutaj opowiedzenia.
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim właściwie jak zaczęłyśmy takie pierwsze rozmowy o tym projekcie i jeszcze nie wiedziałyśmy, gdzie to będzie się odbywać, kto z nami będzie współpracował, no to zaczyna się od takich powolnych rozmów, czyli co na przykład też jakby to jest przede wszystkim dziecko Julii, które troszeczkę zaadoptował Szymon, właściwie całkowicie zaadoptował Szymon.
0: No to też.
2: Tak, ja jestem taką ciotką. Jestem troszeczkę taką ciotką w tej rodzinie.
3: Ale taką ciotką, która wiesz, rozporządza budżetem rodziny.
0: Tak. Matką chrzestną.
1: Matką chrzestną. I ciocia ze Stanów, wiesz, ty jaką masz kasę, nie?
2: Tak, tak. Nie wiem, czy akurat ze Stanów, no ale powiedzmy, w początku rozmawiałyśmy o tym, ile musimy mieć minimalnie. To znaczy, ile musimy mieć, jaką kwotę musimy zebrać, żeby ten film zrobić. Bo też to, co powiedziała troszeczkę na początku Julia przy pierwszym pytaniu, że to nie jest tak, że nagle sobie ktoś myśli o tym, że zrobi film i ten film sam powstaje. Tylko wszystko troszeczkę kosztuje. I sprzęt, i ludzie, i lokacje, i przestrzenie, które trzeba wynająć. Więc tak naprawdę to są ogromne sumy, no ale jest jakaś minimalna kwota, od której trzeba zacząć. No więc ustaliliśmy tą minimalną kwotę. No i potem pojawia się ten problem, skąd ją zdobyć. I to chyba jest takie główne pytanie i najtrudniejsze w produkcji, jeżeli nie stoi nad nami żadna instytucja, sponsor czy szkoła. Więc pojawiła się ta zrzutka, bo też chciałam powiedzieć, że oprócz mnie, no to w pianie produkcyjnym był też Max i Jantek, bez których absolutnie nie dałabym sobie rady.
0: Tak, pozdrawiamy
2: chłopaków.
3: Pozdrawiamy.
2: No i zaczęłyśmy powoli po prostu jakoś to też również z Julią, która jest w sumie reżyserką, ale myśleć o tym, jak to wszystko podzielić i ile na co możemy przeznaczyć. Czyli co jest dla nas bardziej priorytetowe, co mniej, na co możemy właśnie wydać więcej pieniędzy, na co mniej. No i tak powoli sobie zbieramy tą taką wiedzę. No ale też to w sumie to trwa bardzo długo i że tak naprawdę te rozmowy trwały długo i też te rozmowy z innymi ludźmi trwały długo. Ale chyba zaczyna się od takich podstawowych rzeczy, czyli co jest dla nas najważniejsze i nas zostawiamy na piedestale.
1: No dobrze, bo powiedziałaś, że zrobiliście zrzutkę. Ona generalnie okazała się sukcesem. Ja też ją jakby wspierałam, więc wiem, że obserwowałam jakby tą sytuację, jak to się rozwija. Okazała się dość dużym sukcesem, ludzie chcieli was wesprzeć, ale moje pytanie brzmi, czy próbowaliście szukać pomocy tej finansowej gdzieś indziej?
2: Tak, tylko też trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy w sytuacji pandemicznej, jakiej jesteśmy, i akurat rynek kultury, sztuki nie jest w najlepszej sytuacji. I są też instytucje z ogromnymi wpływami, które teraz same mają problemy, więc mieliśmy to na uwadze, że generalnie ta pomoc może jednak nie przyjść. I były tam próby kontaktu z różnymi instytucjami czy właśnie jakimiś firmami, i też chciałabym powiedzieć, że mieliśmy sponsora, który nas wspomógł, ale głównie wszystko się opierało na tej zrzutce i też uważam, że to był ogromny sukces, bo teraz zrzutka jest właściwie bardzo popularna i jest mnóstwo celów i charytatywnych, i związanych właśnie z sztuką, i tak naprawdę związanych z każdą inną dziedziną, że to, że projekt, który był niekomercyjny, który pochodzi też od młodych ludzi, nieznanych nazwisk, osiągnął dość dużą popularność i tak naprawdę praktycznie uzbieraliśmy tyle pieniędzy, ile założyliśmy tą minimalną kwotę, no jest olbrzymim sukcesem. I też to, że nas wspierali znajomi, ale też osoby obce, było jakoś takie bardzo
1: pokrzepiające
2: i dające taką nadzieję i taką jakąś siłę wewnętrzną.
1: A jak się w ogóle czuliście, może Szymon odpowie, jak się czułeś tego pierwszego dnia zdjęć, kiedy już wiedziałeś, że to się zaczyna? W sensie, że pomysł, który gdzieś tam narodził się na skrawce kartki papieru, nagle zaczyna żyć.
3: Ja mam takie charakterystyczne zdjęcie z tego pierwszego dnia, ponieważ nasz pierwszy dzień wyglądał tak, że o godzinie 5:30 wjechaliśmy się do lasu.
0: Było
3: do środku
0: strasznie.
3: Ciemnego lasu, przy temperaturze minus 5 stopni, w śniegu, nic nie było widać i wszyscy próbowali się zebrać, żeby zdążyć na ten wschód słońca. To jest taki bardzo trudny moment każdego filmu, który nadchodzi najlepiej któregoś dnia, kiedy ekipa się poznała, ale tego dnia jeszcze nikt się nie znał. I ja miałem takie wielkie szczęście i wszystkie te jakby problemy, które się narodziły tego dnia, tego poranka, one były ważne, byliśmy wtedy. Mieliśmy kamerę założoną, mieliśmy aktorów, mieliśmy ekipę. No i takie duże szczęście nas wtedy ogarniało, to, że weszliśmy, bo to zawsze jest niebezpieczne. Nie wiemy do końca, czy my wejdziemy na 3 dni przed zdjęciami na plan, bo jest dużo rzeczy, które może się posypać. I to nie tylko kwestia pieniędzy, ale też kwestia dostępności ludzi. To jest też w tej chwili kwestia COVID-a, bo jeżeli ktokolwiek z ekipy by złapał COVID-a, no to plan leży. I wtedy są właśnie problemy takie, że no, duża część kwoty jest już założona na ten dzień zdjęciowy, pierwszy i drugi i trzeci. To są środki, których nie da się już odwołać. Więc no, w tych czasach jest to jakieś ryzyko wejście w ogóle na plan, więc bardzo to nas ucieszyło.
0: Tak, znaczy też warto podkreślić, że ta pierwsza scena, którą kręciliśmy, to w ogóle była po pierwsze nasza scena finałowa, więc też zaczynaliśmy od finału filmu. A poza tym to, co mówił Szymon, to, że musieliśmy się znaleźć o konkretnej godzinie w gotowości do naszego pierwszego ujęcia, było ultra ważne, ponieważ każda kolejna scena warunkowała to, jak ona będzie wyglądać pod względem ekspozycji, pod względem tego, jakie mamy światło. Ponieważ cały dzień znajdowaliśmy się na zewnątrz, no więc wiedzieliśmy, że na przykład konkretną scenę tam kolejną musimy skończyć do 16, no bo jak zaczniemy jeszcze tam kręcić kolejne ujęcia o 16:30, no to już zacznie się robić trochę stresująco, nie? Bo już się będzie ściemniać i tak dalej, a też mieliśmy tego dnia przejazdy samochodowe, więc dla mnie to w ogóle była pierwsza taka sytuacja, kiedy kręciliśmy auto i jeździliśmy cały czas w kółko
3: dla
0: z trzema
3: też
0: autami.
3: Dla
0: tak?
3: mnie też. Znaczy, montowanie kamery na samochodzie na masce, to było przeżycie.
0: Tak, tak, to było szalone. Jeszcze to był właśnie pierwszy dzień, kiedy my się nie znaczy, znaliśmy się z taką najbliższą, najbliższymi współtwórcami filmu, no ale resztę ekipy ja nie znałam, albo znałam tam, no nie wiem, tylko zasłyszenia, czy z jakichś tam krótkich spotkań, no w pracy byliśmy po raz pierwszy tą grupą, więc no ja byłam bardzo zadowolona, że się to udało, ten nasz pierwszy dzień.
1: No właśnie, ale, bo to jest też pytanie ważne, czy twoja ekipa, czy wasza ekipa, to byli ludzie, którzy, to była grupka znajomych, którą ty zebrałaś, czy to byli ludzie, których, nie wiem, miałaś z polecenia, którym przede wszystkim zapłaciłaś za tę pracę, czy to właśnie bardziej był taki projekt, wiesz, spontaniczny, po prostu grupy ludzi, która chce coś zrobić?
0: To bardzo różnie, to znaczy tak, z Szymonem się znaliśmy wcześniej, nie wiem, czy my się poznaliśmy.
3: My się kiedyś chyba poznaliśmy, tak.
0: Mamy wspólnych znajomych po prostu, więc jakby wiedzieliśmy, że istniejemy. Ja do Szymona napisałam przy okazji już kończenia chyba pierwszej wersji scenariusza jeszcze. No więc jakby no, to nie była kwestia tego, że wiesz, że się przyjaźniliśmy i robimy kolejny film razem, tylko to był mój wybór. Z całym pionem produkcyjnym się znałam wcześniej i się przyjaźnimy, więc no, tak akurat wyszło, że tą trójkę zebrałam. Z aktorami było tak, że odtwórczynią głównej roli jest Kasia Pilewska, to jest moja przyjaciółka, ale jednocześnie aktorka, w sensie ona skończyła szkołę teatralną w Białymstoku. Reszta aktorów, nie znaliśmy się wcześniej, ja do nich pisałam, więc tak naprawdę bardzo różnie. To znaczy, z kolei pion operatorski zostawiłam cały Szymonowi, no bo jakby wiadomo, bardzo różnie. Czasami pisałam do ludzi, się w ogóle wcześniej nie znaliśmy, a czasami to byli jacyś moi znajomi, albo ktoś, z kim już wcześniej pracowałam, także taki miszmasz.
1: I teraz chciałabym, żeby każde z was powiedziało, z jakimi przeciwnościami można się spotkać, robiąc film. Mhm. Na podstawie tego doświadczenia przy mojej Europie, Moja Europa to nie.
0: Okej. Okay. Ale pytasz tak ogólnie, czy mówisz na planie? Ogólnie pewnie.
1: Pytam ogólnie, jakby takie, jeżeli słyszysz takie zdanie przeciwności, okay. Podejrzewam, że było ich sporo, no bo wiadomo, tak. Nie wszystko jesteś w stanie zaplanować, to co ci je kojarzy? Zarówno na tym etapie przed produkcją, jak i w trakcie produkcji.
0: Okej, okay, no to ja chyba bym zaczęła od takich moich indywidualnych przeciwności, które nie są widoczne może w rzeczywistości. I ten pierwszy etap, kończenie scenariusza, które jest bardzo samotnym procesem. Dla mnie jest zawsze bardzo trudny, no bo póki co tylko ja wierzę w tą historię. Więc potem wysyłając scenariusz komuś innemu, mogę równie dobrze usłyszeć, nie mam czasu. I to nie mam czasu może oznaczać nie mam czasu albo beznadziejny. No, nigdy nie wiesz tak naprawdę. No więc potem nawet jeżeli już miałam ekipę, to i tak miałam jakieś takie w sobie wątpliwości, czy to były wątpliwości stricte dotyczące jakby scenariusza i tego projektu, czy warto w ogóle to robić, czy ja dam radę unieść taki film i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie pierwsze wątpliwości, przeciwności, przepraszam, które musiałam jakoś tam przełamać sama w sobie. Bardzo trudne są próby z aktorami, szczególnie te pierwsze, no bo tak naprawdę widzisz, czy jest chemia, czy coś gra, czy coś nie gra. Jeżeli coś nie gra, no to musisz sobie jakoś z tym poradzić. Ale to też jest wszystko, miałam już chyba na tyle zaufanie do siebie i do właśnie moich aktorów, że gdzieś tam to przechodziliśmy wspólnie. Z takich rzeczy z rzeczywistości, to myślę, że u nas lokacje były dosyć dużym problemem. To znaczy rzeczywiście ja dość długo szukałam mieszkania, bo mamy 3-4 lokacje. Dość długo szukałam mieszkania. Jedno takie moje wymarzone niestety nie wyszło. No i wiesz, jakby to jest cały czas kwestia takiego kombinowania, że skoro nie to, no to lecimy dalej, szukamy dalej, nie? Szukanie motelu trwało bardzo długo.
3: Półtorej miesiące.
0: Tak, więc takie przeciwności, od których ja zaczęłam, są dużo prostsze tak naprawdę do ogarnięcia i do przełamania, bo to są moje rzeczy i one są zależne ode mnie, nie? Mniej lub bardziej, w zależności od tego, jak sobie z tym radzę. No jeżeli właściciel motelu mówi nie, no to nawet jeżeli próbujesz trzeci, czwarty i piąty raz, on dalej mówi nie, no to trochę nic z tym nie zrobisz, nie? I trzeba szukać dalej, więc no to myślę, że też Marta może się więcej wypowiedzieć w temacie
1: tak,
0: lokacji.
1: To jest taka organizacja.
0: To,
1: kwestia.
0: Co ważne, to tak jak mieliśmy cały pion produkcyjny, Marta się głównie zajmowała właśnie lokacjami.
2: Tak.
0: Podkreślam.
2: Tak. Więc to tak naprawdę wszystkie zażalenia pieniężne do Antka. Nie, ale chodzi o to, że po prostu w jakiś sposób jest to ciężkie znalezienie odpowiedniej lokacji pod też względem kręcenia filmu, żeby to pasowało i do historii, ale też by można było tam nakręcić film. To znaczy, to nie jest ekipa, tylko aktorzy, reżyser, jeden operator, tylko jest to jest bardzo dużo ludzi w jednym miejscu, na jednej przestrzeni. I faktycznie szukaliśmy tego hotelu dość długo i całe szczęście nam się udało w końcu to znaleźć, ale absolutnie fartem już na koniec naszej drogi.
1: Gdzie był ten hotel?
2: W Piasecznie. Się nazywa La Muzyka.
0: Tak, też myślę, przepraszam, jeszcze ci przerwę na chwilę, że to jest bardzo ważne, żeby być elastycznym podczas szukania lokacji, bo ja na przykład się bardzo uparłam na konkretną bryłę hotelu i przez to na przykład ciągnęłam Szymona 2 godziny na autostradzie.
3: Tak, dużo jeździliśmy po tych lokacjach i patrzyliśmy, bo bardziej tutaj chodziło też o to, czy ta lokacja, jak bardzo możemy się do niej dostosować, jak bardzo możemy zmienić inscenizację, próby z aktorami tam przeprowadzić, jak kamera może przejść przez ten hotel.
0: Tak, no i chciałam właśnie dokończyć tylko, że przez to, że cały czas miałam w głowie bardzo konkretny neon i bardzo konkretną bryłę, to potem jak oglądałam na przykład, nie wiem, motele czy hotele, które podsyłała mi Marta, to od razu mówiłam, że nie, no bo to nie jest to. Ostatecznie tak naprawdę nasz hotel z zewnątrz wygląda trochę inaczej niż ten, który ja sobie wyobraziłam, ale tak naprawdę scenę plenerową w motelu mamy jedną i o tym wiedziałam, bo to jest mój scenariusz, ale jakoś tak bardzo mi zależało na tym, żeby bryła była inna, no nie uważam, że to był jakiś zły wybór La Muzyka, więc też trzeba o tym pamiętać, że wiesz, warto się czasem oderwać od tego, że tylko to, tylko tak chcę, bo może coś lepszego na ciebie po prostu czekać, nie?
2: Tak.
1: Mhm. Szymon, twoje doświadczenie takiego przeciwności, która po prostu cię spotkała.
3: Przeciwności. Pierwsze co, to reżyser musi mi zaufać. Pani reżyser musi mi zaufać. Ja muszę zaufać pani reżyser. I tu przeciwnością jakby ja muszę zrozumieć ten scenariusz. Ja muszę go dogłębnie zrozumieć, żeby go zrealizować i pokazać go obrazem. I to są takie pierwsze przeciwności, że czy ja na pewno wiem, jak to zrobić. Czy ja wiem, jak wygląda historia, czy ja wiem, jakie są motywacje bohaterów. I to już to wychodząc do takich abstrakcyjnych rzeczy, to potem składa się na to, czy ja mogę postawić tą lampę w tym miejscu, czy ktoś się spóźni na plan, czy będziemy mieli dobrze zarejestrowany dźwięk, czy kamera się nie poruszyła, czy na przykład ta scena zmontuje się z tą sceną, czy aktorka mi przypadkiem nie uciekła wzrokiem i ja muszę ją poprawić. To są takie proste rzeczy, których jest na planie milion. One się zdarzają codziennie, dlatego na planie wychodzi tyle dubli. My powtarzamy ujęcie czasem 3 razy, czasem 4 razy, czasem zdarzy się, że powtarzamy 10 razy, bo za trzecim dublem zorientujemy się, że ta lampka jest wyłączona, była włączona w poprzednim ujęciu.
0: Tak, albo aktorka nie miała tak ręki wcześniej przy twarzy, a teraz ma i w sumie to jest okej, więc zróbmy jeszcze raz z taką ręką.
3: Tak, albo ten szalik, czy ten szalik był i nagle jest biegnięcie do asystentki, która zgrywa karty i szukanie w materiale z poprzednich dni, czy aktorka ma tutaj szalik? No ma. O Jezu, wszystkie te ujęcia do wywalenia. Dobra, powtarzamy. I też jakby czy kamera mi się zmieści, czy ta lokacja, którą przed chwilą wybraliśmy, wyjeżdżając z niej, to jest na pewno najlepsze, co możemy mieć teraz. Czy my się tutaj nie zatrzymujemy, bo już nam się nie chce, a moglibyśmy jeszcze pojechać w jedno miejsce, albo może ten dzień przełożyć i bryłę znaleźć w innym hotelu i nagle zrobić 6 dni zdjęciowych zamiast 5.
0: Tak. Co, przepraszam, że ci przerwałam, ale to, o czym mówi Szymon, jest super trudne, bo te wątpliwości się wtedy mnożą, nie? Czy na pewno to jest to? I tak naprawdę nigdy się nie dowiesz, nie? Jest tak czasami, że widzisz coś i myślisz sobie, tak, to jest to. Ale generalnie te wątpliwości też są normalne, nie? Że czy na pewno tutaj, albo tak jak ja wcześniej wybrałam aktorów, czy to jest dobry wybór? No to jest trudne. Czasami po prostu trzeba to olać, ja tak czasami robiłam.
3: No pani jest taka, kiedyś usłyszałem taką bardzo fajną zasadę, ważną dosyć, że jakby oczywiście można kombinować, można szukać czegoś ciągle, ale że najlepsza decyzja to jest decyzja podjęta. Tak. Na planie nie ma czasu, żeby podejmować, no ważne jest, nie ma czasu podejmować złych decyzji, ale nie ma czasu czekać na nie. Trzeba szybko wybrać, ponieważ tego czasu jest 12 godzin, i nie
0: tak,
3: mamy więcej.
0: Tak. Znaczy też to jest ważne, że i ja z Szymonem, i ja z aktorami spędziliśmy bardzo dużo czasu nad tym scenariuszem i nasze pierwsze rozmowy, czy moje z aktorem, ja też osobno z każdym aktorem początkowo pracowałam nad postacią, czy nasza współpraca od pierwszych rozmów do rozmowy przed planem, to była ogromna zmiana, nie? To była analiza każdej sceny, zastanawianie się nad tym, dlaczego to, która scena z którą się łączy, jakie mamy części w ogóle tego filmu. Tak naprawdę, gdybyśmy zaczęli z jakiegoś powodu w życiu, tak bym nie chciała pracować, miesiąc przed analizować scenariusz, to po prostu ten film by, ja nie chciałabym, żeby powstawał, nie? Że ten proces i właśnie nasz reżysersko-operatorski i mój z aktorami, no tak naprawdę zadziałał potem na planie, że my rzeczywiście mogliśmy się zamknąć w tych 12 godzinach, że właściwie nie mieliśmy chyba ani jednego dnia, gdzie było jakieś szalone, wiesz, opóźnienie. Mhm. Także ja z tego byłam bardzo zadowolona.
3: No, pamiętam, mieliśmy momenty, że to było bardzo fajne, że przyszłaś z tą pierwszą, drugą wersją scenariusza i myśmy mogli o nim rozmawiać w takiej swobodzie, że tam się coś jeszcze może zmienić. Że Julia ma pomysł na zakończenie, ale do końca nie wie, jak go opowiedzieć. I ona wylewa teraz z siebie to, co chce tam powiedzieć, jakby jak chce zakończyć ten film i my sobie po prostu swobodnie dyskutujemy, nie myśląc jeszcze o tym, że to wszystko będzie trzeba zrobić. Mhm. Bo to też jest coś, taka sprawa, że jak się patrzy na scenariusz, to i pomyśli się, że to wszystko teraz będzie trzeba zrobić, cokolwiek się teraz nie wymyśliło, to trochę blokuje. I od tego się trzeba absolutnie odciąć na początku.
1: Marto, a ty jako produkcja?
2: No wydaje mi się, że to też pytanie jest dość obszerne, bo każdy pion ma jakieś takie swoje przeciwności, czy to twórcze, czy bardziej organizacyjne. Ale coś, co chyba najbardziej mi sprawiało trudność, to było takie spotykanie się z taką czasami ścianą i odmową. I coś, co zakładałam, że będzie bardzo proste do ogarnięcia, czy właściwie nawet nie myślałam, że to sprawi jakąkolwiek trudność mi, Julii, czy właśnie innym osobom, które z nami współpracowały. Okazało się, że było bardzo czasochłonne i zabierało nam dużo energii i traciliśmy troszeczkę na takich małych rzeczach. Natomiast wydaje mi się, że coś, co też osobiście mnie boli, to jest taka opinia, że to jest tylko i wyłącznie zabawa. To znaczy, że robienie filmów to jest taka jedna wielka zabawa i są po prostu młodzi ludzie, którzy bawią się filmowców. A tak naprawdę to jest bardzo ciężka praca i to był też intensywny czas dla nas wszystkich. No kilka dni zdjęciowych, praca od rana do nocy i tak naprawdę to nie jest tak, że wracamy sobie i idziemy spać, tylko cały czas w głowie jesteśmy w danym momencie i w danym tak naprawdę filmie i
0: tak,
2: w danej historii.
0: Tak, już myślimy o kolejnym dniu, nie?
2: Tak, i myślimy o kolejnym dniu i nie ma w ogóle takiego wyłączenia się z danej historii i to jest absolutnie cudowne i też jesteśmy wszyscy razem i spędzamy bardzo dużo czasu razem i też bardzo dużo czasu z ludźmi ogólnie, ale no to jest ciężka praca, czy to jest właśnie komercyjny projekt, czy po prostu jakaś taka niezależna, mniejsza produkcja, no to przede wszystkim to jest ciężka praca i wydaje mi się, że jednak nie do końca wszyscy w to wierzą albo chcą to zrozumieć.
1: Właśnie powiedziałaś clue, jakie ja chciałam w ogóle uzyskać tą rozmową, że okej, to jest grupa ludzi, którzy mają zajawkę, ale to jest przede wszystkim po prostu robota, tak, którą trzeba zrobić.
2: Tak.
1: Okej, wracam do Szymona i pytanie stricte już o twoją pracę jako operatora. Jak w ogóle się przygotowywuje operator do pracy nad takim projektem?
3: Pierwsze co, to już wspomniałem, ja muszę porozmawiać z reżyserką.
1: To już podkreślałeś kilkukrotnie, tak?
3: Tak, tak, tak.
1: Julia cię pochwali po rozmowie.
3: Może powinienem powiedzieć tak, że praca reżysera...
2: No, uważaj, co mówisz teraz.
0: Operatora.
3: Tak. Praca reżysera obrazu, bo tak również jest to stanowisko nazywane, polega na rozmowie. I to nie tylko rozmowie z reżyserką, ale też z każdą osobą w pionie. A tych osób jest bardzo dużo, bo na tym planie mieliśmy chyba 12 osób w pionie operatorskim, tak sumarycznie, jeżeli się złoży wszystkie dni. No i polega na tym, żeby ja muszę zrozumieć historię i od tego wychodzi cała praca i przeniesie na tą warstwę wizualną. Oczywiście z Julią, która opracowuje, co chce pokazać konkretnego w konkretnej scenie, co chce pokazać konkretnego dnia. No i gdzieś się w tym myśleniu obrazem spotykamy. Układamy warstwę wizualną, układamy ujęcia, układamy taką już historię opowiedzianą obrazem, czyli jak nam się zamykają sceny i łączą się ze sobą, bo to też jest ważne w filmie, tego się nie obserwuje gołym okiem, ale to czuć. Więc tutaj też chcieliśmy takie rzeczy znaleźć. Też szukamy dramaturgii, którą potem będzie można przełożyć na montaż filmowy, który się teraz zaczyna. Jest też całym nowym procesem tworzenia filmu. No a potem, jak już opracowaliśmy tą całą shotlistę, cały scenariusz już mamy zaplanowany, to przychodzi do procesu działania, czyli są telefony do znajomych. Bo jednak jak produkuje się taki film, to ciężko polegać na osobach, którym można zapłacić, ale można polegać na znajomych, na przyjaciołach, na ludziach, z którym się pracowało przy jakichś teledyskach, przy reklamach, gdzieś się złapało się jakieś zrozumienie, jakąś więź i teraz chce się zrobić coś fajnego, bo w tej branży nie tylko chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, ale przede wszystkim przychodzą ludzie dlatego, że chcą zrobić coś, co im się podoba. I wiele osób, za co im straszliwie dziękuję, po prostu uwierzyło w ten projekt.
1: Temat będziemy kontynuować w kolejnym odcinku Miasta Młodości. Zapraszam.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Gdyby nie fotografowie, wielu z nas tak naprawdę nie poznałoby świata, w którym żyjemy, bo to dzięki ich zdjęciom wywoływane są skandale, ale też za ich sprawą poznajemy lepiej gwiazdy, polityków czy sportowców. O tym niezwykle ciekawym zawodzie porozmawiamy w dzisiejszym Mieście Młodości z fotoreporterem Pawłem Skrawą. Cześć!
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Zapraszam, Paweł Tworek. Pawle, cieszę się, że jesteś tutaj, bo wydaje mi się, że w twoim zawodzie niełatwo jest znaleźć czas wolny.
2: No rzeczywiście, zawód fotografa to tego czasu właściwie nie ma, bo nie potrafimy przewidzieć, kiedy coś się wydarzy, zdarzy, a tak naprawdę kiedy wszyscy urzędnicy, nauczyciele czy ludzie wielu zawodów odpoczywają sobie w weekendy, to my mamy najwięcej pracy, bo wtedy właśnie odbywają się wydarzenia kulturalne, wtedy właśnie są mecze piłkarskie, koszykarskie i wszystkie inne eventy tak naprawdę. Także weekend to jest taki najbardziej zapracowany dla nas okres. Tak jak wszyscy sobie wyjeżdżają w wakacje, tak i my w wakacje, te letnie, mamy najwięcej pracy. Rzeczywiście z czasem wolnym jest bardzo ciężko.
1: A dużo wcześniej zaplanowałeś sobie takie właśnie życie?
2: Nie, tak naprawdę to był trochę zupełny przypadek. Od zawsze fascynowałem się gdzieś tam sportem i kolega zabrał mnie na mecz koszykówki. Był to ekstraklasowy wówczas Polpak Świecie.
1: Ile miałeś lat?
2: Oj, to było bardzo dawno temu, wstyd się przyznać, to było aż 11, około 11 lat temu, miałem wtedy 14 lat, druga klasa gimnazjum, byłem strasznym gówniarzem.
1: No ale szybko zacząłeś w takim razie.
2: Szybko zacząłem, natomiast to był zupełny przypadek, to były początki informacyjnych portali w internecie, przynajmniej ja to tak wspominam. I ten kolega, który mnie tak ciągnął na tę koszykówkę i próbował zarazić tym sportem, próbował pisać jakieś relacje, robić amatorskie wywiady, żeby być bliżej tych zawodników, żeby być bliżej klubu, zdobywać te informacje. I ja tak trochę całkiem przypadkiem zacząłem robić mu zdjęcia. I tak się właściwie wszystko zaczęło.
1: Czyli od razu zająłeś się taką fotografią sportową?
2: Tak, natomiast to był zupełnie przypadek, jak dzisiaj oglądam te zdjęcia sprzed 10 lat, robione tymi amatorskimi cyfrówkami, większość jest z nich poruszonych, niepublikowalnych, to sobie wspominam to oczywiście z uśmiechem na twarzy, ale rzeczywiście to było taką przepustką, bo potem, ponieważ ta moja przygoda z fotografią zaczęła się w niewielkim mieście w Grudziądzu, gdzie tych dziennikarzy i mediów było i dalej jest dość niewiele, więc wszyscy się znaliśmy, spotykaliśmy się, wszyscy się interesowali. O, Paweł, Adam, tacy młodzi chłopacy, co wy tu robicie? Dlaczego wy się pojawiacie na konferencjach prasowych? Dlaczego wy robicie zdjęcia to tu, to tam? No i te kontakty rodziły kolejne kontakty i dzięki temu rozwinęliśmy się. Adam wprawdzie już dzisiaj mediami się nie zajmuje, a ja zostałem w tym fajnym zawodzie i jakimś tam sposobie stylu życia. I robię to dalej.
1: Trudno było się zagnieździć w tej pierwszej redakcji?
2: Tak naprawdę ja o tym wtedy nie myślałem. To była taka kwestia totalnego przypadku. To, że mogłem być na tych meczach, miałem akredytację, mogłem fotografować, mogłem po meczu porozmawiać z zawodnikami, to była dla mnie największe spełnienie marzeń i ogromna satysfakcja. Potem powrót do domu, wybór tych paru najlepszych zdjęć, przesłanie do redakcji, czekanie takie bardzo niecierpliwie na ten moment publikacji. To euforia. Potem z internetu pojawiła się gdzieś tam gazeta, lokalna gazeta w Kujawsko-Pomorskim i tak to się rozwijało. I tak naprawdę nie myślałem o tym jako o jakiejś karierze, zawodzie. W ogóle nie analizowałem tego w kategorii zarobkowej. Ja byłem po prostu szczęśliwy, że rano przed szkołą szedłem do kiosku i patrzyłem, czy wzięli moje zdjęcie, czy nie wzięli. I to wywoływało u mnie największy uśmiech na twarzy.
1: A kiedy pojawiła się ta chęć zarabiania pieniędzy?
2: A pieniądze to były trochę tak obok. Nie powiem, że się nie cieszyłem, bo miałem 15 lat i zarabiałem, kolokwialnie mówiąc, parę stów. To było super, bo dostawałem kieszonkowe od rodziców i jeszcze parę stów z gazety.
1: No ale chyba nie zawsze się tak udaje od razu zarabiać.
2: No pewnie, natomiast tak jak mówię, ja zarabiałem te pieniążki i odkładałem na sprzęt, bo pierwszy aparat to kupił mi tata.
1: No to właśnie zatrzymajmy się. Jaki to był pierwszy aparat?
2: Ojej, przyznam szczerze, że nie pamiętam. To był jakiś bardzo stary model, już na pewno nieprodukowany Sony, który robił właśnie te nieszczęsne poruszone zdjęcia. Natomiast dość szybko go zniszczyłem, bo upadł mi na tej koszykówce. I potem pożyczałem aparat od wujka. Natomiast jeden z zawodników, zresztą grający kiedyś, potem aplikujący do NBA, Bobby Dixon, wpadł na mnie i kopnął ten aparat. I ten aparat wujka zniszczyłem. Musiałem go odkupić. Na szczęście było trochę tych pieniążków, te parę stów pozwoliło mi odkupić aparat i kupić sobie nowy, taki pierwszy, mój wymarzony. No i wybór padł na Nikona i do dziś tymi Nikonami fotografuję i miliony pieniędzy wydałem na ten sprzęt.
1: Twoim zdaniem, na czym warto skupić się, rozpoczynając swoją przygodę z fotografią?
2: Przede wszystkim trzeba być zaangażowanym i lubić to, co się robi. Wkładać to w całe serce, bo tak naprawdę nie ma co na początku myśleć o jakimś zarabianiu pieniędzy, o tym, czy zrobiłem lepsze, czy gorsze zdjęcie. Trzeba robić to jak najlepiej, jak się potrafi i starać się pokazywać te zdjęcia, proponować. Często w tej chwili, pracując już w redakcji parę lat, obserwuję, że młodzi ludzie tak strasznie pretensjonalnie w tej chwili do tego podchodzą. Przysyłają jakieś zdjęcie i pytają, czy opublikujecie i ile mogę na tym zarobić. Uważam, że to jest bardzo zła droga, że na początku trzeba się w jakiś tam sposób pokazać, zaprezentować swoje umiejętności, zdobyć zaufanie tych redaktorów, fotoedytorów, ludzi pracujących w redakcjach i dopiero wtedy jest szansa na jakąś współpracę.
1: No ale to jak za tym się pokazać?
2: No właśnie próbować. Ze mną trochę było tak, że jak już próbowałem wypłynąć na trochę szersze wody, czyli ta prasa lokalna trochę, może zaczęła mnie nudzić, to jest złe słowo, ale moje ambicje jakoś tam wzrastały, to próbowałem wchodzić, jak nie chcieli mnie drzwiami i oficjalnymi prośbami, to próbowałem się wpychać jakoś tam oknami i od tyłu proponować te moje prace, zdjęcia i być trochę namolnym, upierdliwym. Dzisiaj moi koledzy to po latach wspominają, że byłem takim strasznie upierdliwym małym Pawełkiem, który dzwonił po 20 razy i pytał, czy na pewno jutro będzie to zdjęcie w gazecie.
1: No tak, ale to pozwoliło tobie osiągnąć sukces, bo chyba już troszeczkę tego sukcesu posmakowałeś.
2: Ja mam nadzieję, że te największe sukcesy to jeszcze przede mną, bo kiedyś marzyłem o tym, żeby publikować zdjęcia w gazetach, potem, żeby były to gazety ogólnopolskie, a teraz marzę, żeby pracować dla największych agencji na świecie, więc mam nadzieję, że to jeszcze przede mną.
1: A twoje zdjęcia, gdzie na przykład teraz się pojawiają? To jest już taki format ogólnopolski?
2: Tak, pracuję, regularnie współpracuję z jedną z ogólnopolskich gazet codziennych, z kilkoma tygodnikami, no i oczywiście zdarzają się jakieś inne zlecenia, czy to komercyjne, czy to dla firm sportowych. Dużo staram się jeździć po świecie, zwłaszcza po imprezach sportowych, bo ta fotografia sportowa to jednak fascynuje mnie najbardziej. I staram się wybierać takie miejsca, gdzie tych fotoreporterów nie ma tak wielu. A to dlatego, żeby właśnie mieć większą szansę pokazania się, większą szansę zaprezentowania swoich zdjęć, a więc i sprzedaży, co za tym idzie, zarobienia pieniędzy.
1: Czyli ten zawód to taka ciągła przygoda.
2: Chyba tak trzeba to traktować, bo jak ktoś już zacznie podchodzić do tego z rutyną, to tak naprawdę to widać. No tu trzeba być zaangażowanym, bo to jest zawód trochę na zawołanie, bo można mieć dzień wolny teoretycznie, a okazuje się, że nagle z dnia wolnego robi się, nie wiem, wyjazd za granicę natychmiast, bo jest zamach terrorystyczny, bo jest wypadek 300 km dalej wielki, albo coś się dzieje innego, także tak naprawdę cały czas trzeba być gotowym i traktować, trzeba to kochać i lubić, bo to nie jest praca od 9 do 17.
1: A to prawda, że do zrobienia dobrego zdjęcia jest potrzebny dobry aparat?
2: Na pewno sprzęt bardzo pomaga, bo ja sam mam taką manię, że każde zarobione pieniądze staram się przynajmniej jakoś odłożyć, żeby tę kolejną zabawkę z wyższej półki, a niestety te zabawki i nowsze modele tych zabawek pojawiają się co rusz, kupić. Żeby zrobić dobre zdjęcia w tej chwili można zrobić nad telefonem komórkowym. Zresztą fotografia stała się tak powszechna, że coraz więcej konkursów rangi światowej i ogólnopolskiej ma już kategorie zdjęć z telefonów komórkowych, a i coraz częściej w polskich tygodnikach pojawiają się zdjęcia zrobione telefonami.
1: To ja takie zdjęcie tobie teraz zrobię, potem będzie można je zobaczyć na Facebooku. Proszę bardzo, uśmiechnięty fotograf Paweł Skraba. Pawle, ile w takim razie należy wydać na początku na taki aparat?
2: To trudno powiedzieć, bo na początku to ja wydawałem pewnie góra kilka tysięcy złotych, dzisiaj to są dziesiątki tysięcy. Natomiast no, prawda jest taka, że żeby zrobić zdjęcie, które może trafić do internetu, czy zostać opublikowane w gazecie, to pewnie te 2, 3, czy nawet 4 tysiące w zupełności wystarczy.
1: Czyli teraz jakbym chciał na przykład zacząć robić zdjęcia, gdzieś się z nimi dalej uderzać, no to potrzebuję aż kilku tysięcy?
2: Może niekoniecznie kilku, bo tak jak powiedziałem, możesz zrobić fantastyczne zdjęcie telefonem komórkowym. Zresztą media w tej chwili wymagają tak szybkiej reakcji, że tak naprawdę zawód fotoreportera zmierza w trochę innym kierunku, ponieważ jeśli mamy wypadek, to zanim fotoreporter dojedzie na miejsce zdarzenia, potrzebuje pewnie 20-30 minut stojąc w korkach, a pan Andrzej, który jest świadkiem wypadku, zrobi zdjęcie komórką, wyśle je do redakcji i ono po kilku minutach może być na stronie internetowej, a i trafić do gazety. Także tak naprawdę dobre zdjęcie to kwestia dobrego momentu, a każdy z nas właściwie ma już teraz sprzęt, który pozwoli to zdjęcie zrobić.
1: A co powinno zatem znaleźć się w takim ekwipunku fotografa?
2: To pewnie zależy jakiego fotografa, bo jeśli jest się fotografem paparazzi, to niezbędne jest jakieś przebranie, kamuflaż, długie obiektywy i pewnie jakieś również pożywienie, ciepła herbata, peleryna przeciwdeszczowa, a jeśli idziemy na imprezę do kościoła, to trzeba się oczywiście odpowiednio ubrać i tutaj żadne ogromne obiektywy nie są potrzebne, ale przyda się na przykład lampa i tak dalej. Także to pewnie wszystko zależy od typu fotografii, jaki się uprawia.
1: A co ty masz w swoich torbach, w swoich plecakach, ten cały sprzęt? Co tam się znajduje?
2: No, właściwie w tej chwili posiadam walizkę, ponieważ jeszcze niedawno posiadałem torbę, ale moje plecy zaczęły to bardzo odczuwać, bo mój sprzęt waży w tej chwili około 38 kg. Taki, który zabieram na te imprezy sportowe. No jest to kilka obiektywów, 2-3 aparaty, krzesełko do siedzenia, monopod, czyli rodzaj statywu, na którym się trzyma ten najcięższy obiektyw. Mam na myśli ten najcięższy, czyli często pewnie, tak żeby najbardziej obrazowo powiedzieć, w telewizji jak oglądamy mecze, to za bandami reklamowymi siedzą fotoreporterzy z takimi wielkimi siwymi obiektywami. To taki obiektyw potrafi naprawdę sporo ważyć i nie ma...
1: Ile może to ważyć?
2: No myślę, że w tej chwili około 7-8 kilo. Najnowsze modele ważą znacznie mniej, ale ja mam akurat taki, który waży te 7 kilo. Także nie da się utrzymać tego w ręku przez kilkadziesiąt minut meczu, dlatego jest ten statyw, na którym się to trzyma. Cały ekwipunek, do tego oczywiście komputer, bo fotografia w tej chwili wymaga ogromnej szybkości. Zawsze wszyscy moi znajomi mówią, a ty jesteś na meczu, to na pewno widziałeś bramkę. Tak naprawdę ja nic nie widzę podczas tego meczu, bo przez pierwsze 10 minut stresuję się, żeby zrobić kilka dobrych zdjęć, żeby po tych 10 minutach jak najszybciej do redakcji wysłać te zdjęcia, żeby one trafiły do internetu. I tak naprawdę widzę taki mały wycinek w tym moim obiektywie, aparacie. I tak naprawdę nie wiem, co się dzieje na tym meczu, bo cały czas pracuję.
1: Czyli dobry fotograf zarazem dobrym kibicem nie będzie.
2: No myślę, że nie. Ja oczywiście przeżywam te sportowe emocje i bardzo kibicuję, zarówno na meczach drużynowych, czyli jakichś tam piłkarskich, siatkarskich, koszykarskich, jak i w tych sportach indywidualnych, bo dużo fotografuję lekkiej atletyki. Zresztą bardzo to lubię, bo ta lekka jest dla mnie takim nieprzewidywalnym fotograficznym materiałem. Bo prawda jest taka, że po meczu to można się spodziewać pod względem takim fotograficznym takich samych często elementów, czyli trzeba zrobić dobre zdjęcie trenera, napastnika w akcji, bramkarza, kibiców, a lekkoatletyka to jest jednak taki bardzo nieprzewidywalny sport i zmienny, bo tych dyscyplin jest wiele.
1: No tak, ta fotografia sportowa to jest chyba coś, co ciebie najbardziej interesuje. Jak to jest uchwycić na przykład jakąś złość, radość, rozgoryczenie zawodnika? To jest łatwe?
2: To trudno powiedzieć, natomiast dla mnie to nie jest łatwe. Są pewnie fotoreporterzy, którzy są moimi idolami i są dużo lepsi ode mnie i im to wychodzi znacznie łatwiej. Natomiast no, emocje w fotografii to jest w ogóle bardzo, bardzo ważna dziedzina, bo tak naprawdę jak spojrzymy na gazety czy na portale internetowe, to najbardziej co nasz wzrok przyciąga właśnie, przyciągają właśnie emocje, więc trzeba pokazać złość, radość, szczęście, płacz zawodnika, który albo triumfuje, albo właśnie poległ. I to jest najważniejsze, bo no, bez tego nie ma dobrej fotografii. Jak nie ma dobrej fotografii, to nie będzie publikacji. Nie ma publikacji, nie ma pieniędzy, więc to jest jakby, to się wszystko ze sobą łączy. Natomiast mnie rzeczywiście najbardziej ta fotografia sportowa fascynuje, ale to nie tylko te emocje mają jakby znaczenie. Przede wszystkim oprócz tego, że kocham sport, kocham podróżowanie i tak naprawdę dzięki temu, że zająłem się tą fotografią sportową i dzięki temu, że trochę wszedłem w te takie niszowe dyscypliny, bo tak jak wspominałem, lekkoatletyka nie jest uwielbianą dziedziną przez fotoreporterów, to dzięki temu mogę trochę podróżować po świecie.
1: Ale jeszcze szachami się nie zajmujesz.
2: Nie, szachami jeszcze nie, ale gdyby pojawiło się zlecenie w jakimś ciekawym zakątku świata, na przykład na Filipinach, dlaczego nie? Z chęcią bym
1: odwiedził. A w Polsce jakiś turniej, na przykład Mistrzostwa Polski? Jakbyś wtedy fotografował takich szachistów?
2: Mówimy o szachistach. No, pytanie, czy szachy są sportem? To jest pierwsze pytanie. Nigdy nie miałem takiego zlecenia, ale oczywiście każde zlecenie, które otrzymam od redakcji, przyjmę. Natomiast nie ukrywam, że chyba by mnie to tak nie fascynowało, jak jednak sporty, w których widać walkę, emocje, łzy, leje się pot i krew.
1: Masz jakąś taką emocję, której najczęściej poszukujesz obiektywem?
2: Bardzo lubię fotografować radość, bo sam się wtedy cieszę. Czasem jest to złe, bo zauważyłem u siebie taką reakcję, że czasem najpierw się cieszę, a potem fotografuję, a tak nie powinno być, bo wtedy ta taka kluczowa klatka, najważniejsza, może mi uciec, więc staram się ten nawyk w sobie eliminować i połączyć jedno z drugim. Ale bardzo lubię fotografować radość i potem pokazywać na przykład zawodnikom, co z tego wyszło.
1: Przełom w twojej karierze fotoreportera nastąpił podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Pamiętasz jakieś ciekawe historie właśnie z tych czasów?
2: Tak, to był 2012 rok. Ja chyba byłem wtedy świeżo po maturze. I tak właściwie strasznie na wariata pojechałem do tego Londynu, dlatego że mój redakcyjny kolega napisał mi wtedy maila, że dotarł już do Londynu i ma wolne miejsce w swoim pokoju hotelowym. I jak chce, to kupować bilet i przyjeżdżać. No tak, tylko że ja nie miałem żadnej akredytacji, nie miałem biletu, nie miałem pieniędzy. No ale tak przemyślałem i pomyślałem sobie, że kurczę, nawet warto zaryzykować wszystko i tam pojechać. Nawet gdybym miał stracić te kilka tysięcy złotych, bo pomimo tego, że ten nocleg był zapewniony, to wyjazd zapowiadał się właśnie na takie pieniądze, no bo czas Igrzysk Olimpijskich to oczywiście wszystkie ceny kilkakrotnie do góry. No i pojechałem i tak naprawdę to rzeczywiście jest przełom w moim życiu, dlatego że wpadłem na pomysł, który okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ na tak dużych imprezach, jak Igrzyska Olimpijskie, z każdego kraju fotoreporterów jest niewielu. Pamiętam, że wtedy z Polski było około 8-9 fotoreporterów. Wszyscy oni pracowali na arenach zmagań naszych sportowców, na których ja generalnie nie mogłem fotografować, bo oczywiście nie miałem akredytacji, więc wymyśliłem sobie sposób spędzania czasu, oprócz zwiedzania Londynu i przeżywania tej atmosfery Igrzysk Olimpijskich. Wymyśliłem sobie taki sposób na fotografię, że będę tych naszych medalistów, tych naszych zwycięzców Igrzysk Olimpijskich zapraszał na takie sesje z elementami właśnie charakterystycznymi Londynu. I to dało mi właśnie przepustkę, pozwoliło mi zrobić ten taki kolejny krok w mojej fotograficznej przygodzie, czyli wejść w fotografię w mediach ogólnopolskich, mówiąc kolokwialnie, bo tak naprawdę tych 8 fotoreporterów cały czas pracowało na tych stadionach, arenach, a ja miałem jako jedyny ekskluzywne zdjęcia, czy to Adriana Zielińskiego, złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów na tle Tower of London.
1: A jak docierałeś do tych sportowców? No bo tamtych fotoreporterów już znali, ale ciebie jeszcze nie.
2: To prawda, natomiast to już było parę lat pracy jednak mojej w mediach i jakieś kontakty już posiadałem, a poza tym no już trochę wiedziałem, jak zdobyć te kontakty. Pytałem znajomych dziennikarzy, ktoś dał numer do jakiegoś prezesa, który znał kogoś i tak jakoś po sznureczku udało się dojść. No problem był z namówieniem tych sportowców na te zdjęcia, bo co sportowiec robi po zdobyciu złota olimpijskiego? No cieszy się, świętuje, baluje, a potem wraca do Polski, więc czasu było bardzo niewiele. Na szczęście większość z nich na 1-2 dni udało mi się namówić na jakieś szybkie zdjęcia. Czasem to były naprawdę bardzo szybkie zdjęcia, bo pamiętam taką historię, że próbowałem się spotkać z kajakarką, z wioślarką Magdą Fularczyk, która została brązową medalistką. No niestety miała ostatnie godziny do odlotu i złapałem ją w metrze. Wysiedliśmy na jakiejś stacji, kompletnie nie pamiętam jaka to była. Weszliśmy do pierwszej lepszej czerwonej budki telefonicznej, zrobiliśmy 5 zdjęć i ona musiała już uciekać. Na szczęście.
1: Był to jakiś pomysł. A z kim było najtrudniej?
2: Był to jakiś pomysł. Najtrudniej było mi chyba z tym Adrianem Zielińskim, w którym pokładałem największe nadzieje, z którym potem się jakoś nawet zakolegowaliśmy, ponieważ to był strasznie nieśmiały facet. Podnoszenie ciężarów nie jest bardzo popularnym sportem. On dość niespodziewanie zdobył to złoto olimpijskie. Był to dla niego wielki sukces i on był po prostu onieśmielony tym zainteresowaniem wokół niego. Mieliśmy wtedy, pamiętam, pół godziny. Ja próbowałem z niego wykrzesać jakąkolwiek radość na tym zdjęciu, uśmiech. On był po prostu tak stremowany. To była pewnie jego jedna z pierwszych takich profesjonalnych sesji zdjęciowych. No ale udało się. Podeszli policjanci londyńscy, zobaczyli, że jest mistrz olimpijski w polskich barwach z medalem. Zaczęli oglądać medal. Adrian się trochę rozerwał i wreszcie na tej jego twarzy pojawił się uśmiech.
1: Fotografia sportowa jest ciekawa, ale ty fotografią sportową i my właściwie fotografią sportową nie tylko żyjemy. Zajmujesz się również chyba różnymi też innymi typami fotografii.
2: Tak, rzeczywiście. Zdarza mi się również fotografować koncerty muzyczne. Bardzo to lubię. Zdarza mi się robić też rzeczy, które mniej lubię, ale muszę, bo pracuję w redakcji i to, co redakcja ode mnie wymaga.
1: Co to na przykład
2: to generalnie realizuję.
1: Rzeczy.
2: To są rzeczy, których w fotografii nie lubię, to są zlecenia paparazzi. Na szczęście mam ich bardzo niewiele, bo właściwie zdjęciami paparazzi zajmują się profesjonalne agencje, które śledzą gwiazdy często dzień i noc i wykonują takie zdjęcia. Natomiast no, parę takich zleceń w swoim życiu miałem, ale bardzo nie lubię tego typu fotografii i staram się tego unikać jak ognia.
1: Ile wówczas nocy spędziłeś na przykład w aucie?
2: No, zdarzyło się, że pewnie 2-3 noce pod rząd, oczywiście z jakimiś przerwami, gdzieś tam czekałem na zdjęcie, które bardzo często nie wychodziło, bo ta fotografia jest bardzo trudna, bo można czekać i czekać.
1: To na kogo w takim razie czekałeś?
2: Może nie wyjść nic. No, mogę zdradzić, że czekałem akurat wtedy na Radosława Sikorskiego przed jego domem, który ma taki bardzo przyjazny stosunek do paparazzi, natomiast dość dobrze ich obserwuje i nie ułatwia pracy. Po prostu przed jego domem jest kilka wyjść i nie da się stać przed wszystkimi, więc pan Radosław zwykle wychodził innym, a to chodziło o bardzo jakieś tam proste zdjęcia, jak on gdzieś tam uprawia poranny jogging, czy wychodzi z dziećmi na spacer, czy robi jeszcze coś innego.
1: A z czym musiałeś się wówczas zmagać jako taki paparazzi?
2: No ja w fotografii, tak jak rozmawialiśmy, szukam emocji i nie lubię nudy, a fotografia paparazzi dla mnie jest straszną nudą, bo człowiek siedzi i patrzy, pije tę herbatę, je tę kanapkę i tak naprawdę nic się nie dzieje. I można zasnąć. I ja mam chyba z tym największy problem, a potem się denerwuję, że zmarnowałem 8 godzin, a nie mam żadnego zdjęcia. A potem zacząłem się denerwować, że zaraz zadzwoni mój fotoedytor i zapyta: Paweł, a kiedy będą zdjęcia? I także ten typ fotografii nie jest moim ulubionym. Tak samo nie przepadam za rzeczami związanymi z jakimiś tam tragediami ludzkimi. No, każdy fotoreporter niestety jeździ na wypadki, na tragedie, no bo to niestety ogląda i czyta się w mediach. Ludzie chcą widzieć, co się dzieje złego na świecie, więc no, fotografowanie wypadków, podczas gdy obok stoi rodzina zabitego, czy rozgrywają się ludzkie tragedie, no nie jest proste, bo nie sposób przejść wobec tego obojętnie.
1: Teraz już się przyzwyczaiłeś, ale pamiętasz, jak się zachowywałeś, jak pierwszy raz widziałeś martwą osobę, której musiałeś nagle zrobić zdjęcie?
2: Ja do dzisiaj jestem zestresowany. Ja rzeczywiście odbieram te rzeczy trochę inaczej. Natomiast jadąc, dostając sygnał, że jest wypadek, zwykle chwilę po stwierdzeniu przez lekarza zgonu, jest ogromna adrenalina, więc no, ja dojeżdżając na ten wypadek jestem już jakoś zestresowany, czuję tę adrenalinę, wiem, że muszę szybko działać i jednocześnie czuję ogromny dyskomfort, bo wiem, że na miejscu może być rodzina, a sam bym nie chciał być w takiej sytuacji, kiedy przeżywam swoją tragedię, a ktoś robi zdjęcia. Natomiast no, taką mam pracę i niestety muszę ją wykonać, więc zwykle staram się dojechać jak najszybciej, zrobić tę pracę swoją jak najszybciej i uciec. Także tak to wygląda.
1: No to fajnie. Pawle, ale oprócz tego, że fotografujesz wypadki, robisz takie relacje fotoreporterskie z tych miejsc wydarzeń często gorących, to też z tego, co mi kiedyś opowiadałeś, gorąco jest też w różnych innych instytucjach. Ty masz chyba jakieś takie wspomnienie, które no, zapadło ci w głowie.
2: Tak, to prawda. Generalnie fotoreporterzy lubią adrenalinę, lubią emocje, tak jak tu już powiedziałem, więc każdy z nas ma takiego swojego konika. Jedni chodzą na marsze 11 listopada, inni szukają jakiś zadym, czy fotografują kibiców, a ja lubię spędzać czas z rodziną Radia Maryja. Może zabrzmiało to trochę sarkastycznie, natomiast tak całkiem poważnie, w związku z tym, że kawałek mojego życia wiąże się z Toruniem, a Toruń, jak wiemy, jest stolicą ojca Rydzyka, to od paru lat regularnie staram się fotografować ważniejsze uroczystości związane z Tadeuszem Rydzykiem. Powiedziałem staram nie bez powodu, ponieważ nie jest to takie proste, dlatego że jest to dość zamknięta społeczność i fotoreporterzy innych mediów, tych powiedzmy nazywanych przez nich złymi mediami, no absolutnie nie są wpuszczani na tego typu uroczystości i trzeba się wykazać dużym sprytem, żeby wejść i zrobić zdjęcia, ale z kolei satysfakcja ze zrobienia tych zdjęć jest potem ogromna, a co za tym idzie, gratyfikacja finansowa też jest duża, ponieważ no to są zdjęcia, które każdy chce zrobić te zdjęcia, na te urodziny zjeżdża się często na 100 albo kilkudziesięciu fotoreporterów, natomiast wejść do świątyni i zrobić ojca Rydzyka śpiewającego razem z premierem Kaczyńskim czy ministrami, no to jest naprawdę trudne.
1: To nie było łatwe, a co jest według ciebie najtrudniejsze w zawodzie fotoreportera?
2: Zawód fotoreportera się bardzo zmienia, więc tak naprawdę jak zaczynałem robić zdjęcia, to miałem pewien komfort czasu. W tej chwili moim największym przeciwnikiem jest czas, uciekający czas, ponieważ kiedyś szedłem na mecz, robiłem zdjęcia, wracałem do domu, przeglądałem i wysyłałem do redakcji. Dziś, tak jak wspomniałem, wygląda to zupełnie inaczej. Ja muszę od razu zrobić zdjęcie, je wysłać. Od fotoreporterów teraz wymaga się, żeby byli takimi trochę multimedia workerami. Czyli fotoreporter ma zrobić zdjęcia, nagrać film i jeszcze może napisać szybciutko jakiś tekst, opisać je i tak dalej. No tego wymaga ówczesny świat, no bo internet jest bezwzględny, jest strasznie szybki, więc moim największym przeciwnikiem jest czas.
1: I pewnie konkurencja.
2: Tak, i konkurencja, no wszyscy wiemy, gazety z roku na rok stają się coraz mniej popularne, ich sprzedaż drastycznie spada, właściwie co roku, a co za tym idzie, liczba osób pracujących w redakcji też się obniża. Cięcia redakcyjne dotyczą oczywiście fotoreporterów, więc żeby utrzymać się na tym rynku, trzeba albo znaleźć swego rodzaju niszę, albo być bardzo dobrym. No albo połączyć fotografię z czymś innym. Każdy znajduje jakiś tam inny sposób na życie, ale no konkurencja na rynku fotograficznym jest ogromna. No i nie pomaga, zresztą rozmawialiśmy o tym, że fotografia jest bardzo powszechna i tak naprawdę kiedyś fotoreporter jadący na miejsce wypadku miał gwarancję tego, że jego zdjęcie zostanie kupione. Dziś właściwie tej gwarancji nie ma, a prawdopodobieństwo, że zdjęcie zostanie kupione jest coraz mniejsze, bo ciekawsze zdjęcie zrobi ten wspomniany pan Andrzej, który wyjmie komórkę i zrobi to zdjęcie w tym konkretnym momencie.
1: Ale to wynika z tego, że tych fotografów, fotoreporterów mamy coraz więcej.
2: Dokładnie, no mamy coraz więcej stron internetowych, każdy może w tej chwili założyć bloga, może wrzucić zdjęcia na Face'a, może publikować je, także no fotografia staje się coraz bardziej popularna. No kiedyś śmieliśmy się z japońskich turystów, którzy wszystko fotografowali, dziś właściwie zachowujemy się tak samo. Ja podam taki przykład, ostatnio byłem akurat, fotografowałem pokaz jednego ze znanych youtuberów, Krzysztofa Golonki, który poprosił zgromadzoną tłumnie publiczność młodych dzieciaków, żeby klaskała podczas pokazu. Nie klaskał nikt, wszyscy wyjęli telefony komórkowe, nagrywali i robili zdjęcia. No, takie mamy czas.
1: Paweł,

0: styl życia. Ale jak się połapać w skomplikowanych nazwach i pozycjach? To nie takie proste. Choć jak przekonuje dzisiejszy gość Miasta Młodości, zacząć możemy w każdym momencie swojego życia i co ważne, nie musimy nawet ruszać się z domu. Dawkę przydatnych informacji na temat jogi przygotowali dziś dla Was Karol Łuniewski i jego gość.
1: W studiu Ola Żelazo, nauczycielka jogi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie mogę nie zacząć od tego pytania. Co Tobie daje praktykowanie jogi?
2: Daje mi wszystko, co dobre. Daje mi przede wszystkim chyba sprawne, elastyczne, szczupłe ciało i daje mi spokój, który wynoszę później poza salę ćwiczeń na moje życie, na moją codzienność.
1: Czyli wtedy taka rozmowa już nie jest stresująca.
2: Nie, właśnie joga pozwala radzić sobie ze stresem rewelacyjnie i ja to odczuwam na sobie i widzę po uczniach i po osobach, z którymi ćwiczę, że to nie są osoby zestresowane, że tak łagodniej podchodzą do wielu sytuacji, które spotykają ich w życiu, potrafią sobie wiele spraw tak racjonalnie, fajnie wytłumaczyć i nie martwić się na zapas, ani tym, co nie jest warte martwienia się.
1: Czyli to w wielkim skrócie oczyszcza umysł.
2: To jest taki wielki skrót, ale tak, ale mówimy, można tak powiedzieć, że joga również oczyszcza umysł i ma wpływ na to, co postrzegamy wokół siebie.
1: To mnie trochę zaskoczyło, nie ukrywam, ale podobno joga pomaga w odchudzaniu. Jak, skoro joga mi się kojarzy z czymś, po czym absolutnie nie jesteśmy zlani potem.
2: No to znaczy, Karol, że tak naprawdę chyba nie praktykowałeś jogi.
1: Ale zacznę,
2: i nie wiesz dobrze, z czym to się je. Są nauczyciele mówią, że nie ma rodzajów jogi, że joga jest jedna, ale żeby przybliżyć słuchaczom, że tak nie jest, no to mamy parę rodzajów jogi i to są właśnie jogi dynamiczne, jak flow yoga, vinyasa czy ashtanga yoga, która wymaga dużo siły, gdzie jest dużo podskoków, pozycje balansowe, gdzie się szybko wchodzi w pozycję, szybko wychodzi, nie trwamy w nich i naprawdę po takiej sesji możemy wyjść zlani potem. I maty po takich sesjach są takie mokre, że ślizgają się dłonie, ślizgają się stopy, że no jest to wspaniały, możemy powiedzieć nawet trening, taka asztanga yoga, ale wymagająca siły i wymagająca poznania podstawowych asan, których uczymy się właśnie w innych formach jogi, w takich klasycznych, czyli na przykład yoga Iyengara. I to jest rzeczywiście spokojniejsza yoga, bo przyjmujemy pozycję i trwamy w niej, powiedzmy minutę, półtorej minuty, w zależności od tego, w jakim jesteśmy stadium zaawansowania, ale są pozycje, w których wytrwania minutę to jest naprawdę wyczyn, na przykład pozycja Chaturanga Dandasana, to jest pozycja kija, czyli taka pompka jakby na czubkach palców i na dłoniach, oparcie, lekko zgięte ręce do kąta prostego. Czyli w takiej pompce no, wytrzymać minutę, to jest ciężka sprawa.
1: Albo trzeba trochę potrenować.
2: Trzeba trochę potrenować, zdecydowanie. Są, bo nie wszystkie pozycje są przeznaczone dla osób początkujących. Niektóre powinny być wprowadzane i ćwiczone dla osób, które mają już przygotowane do tego ciało, a to wymaga no, wielu godzin praktyki.
1: No właśnie, to w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, zastanawiam się, jak zacząć praktykować jogę. Czy miałabyś jakieś wskazówki dla kompletnie zielonych w tym temacie?
2: No, oczywiście, najważniejsze to jest znaleźć w sobie chęci, żeby coś poprawić w swoim ciele, ale też umyśle. Jeśli na przykład zastanawiamy się, czy joga jest dla mnie, bo jestem za gruba, bo nie potrafię dotknąć palcami do ziemi w skłonie, bo nigdy się nie gimnastykowałam i w ogóle jestem taka ociężała, to jak najbardziej joga jest odpowiednia dla wszystkich ludzi, ponieważ w tej aktywności wykorzystujemy mnóstwo pomocy, które pomagają nam wydłużać, wyciągać kręgosłup i wykonywać przeróżne pozycje, które nas stopniowo doprowadzają do tej elastyczności, do szczupłości i do sprawności.
1: Czyli w wielkim skrócie trzeba mierzyć siły na zamiary, trzeba zaczynać od prostych pozycji i później im dalej w las.
2: Oczywiście. I na przykład jak idziemy do szkoły jogi i chcemy i jesteśmy początkujący, to wybierzmy zajęcia, gdzie jest napisane joga dla początkujących. Nie wchodźmy do grupy ogólnej albo tym bardziej no, średnio czy zaawansowanej, bo tam na pewno osoba początkująca nie da rady i tam nauczyciel też inaczej podchodzi.

0: i do swoich uczniów, nie tłumacząc dokładnie każdej pozycji, bo zakłada, że uczeń idący do grupy ogólnej, on już zna te pozycje i nie musi słuchać tych podstawowych komend. Czyli zaczynamy od jogi dla początkujących. To jest bardzo ważne.
1: Ile razy w tygodniu powinniśmy praktykować jogę, żeby to w ogóle miało sens?
0: Mówi się, że regularna praktyka obejmuje trzy sesje w tygodniu.
1: Czyli mniej więcej tak jak trening, jeśli mówimy o innym rodzaju aktywności fizycznej.
0: Jak najbardziej. To jest podobnie jak biegamy, uprawiamy fitness czy pływanie. To te trzy razy w tygodniu to jest taka magiczna liczba aktywności.
1: Zastanawiam się, czy praktykować jogę możemy w domu, bo nierzadko jest tak, że nauczyciela jogi mamy daleko od siebie.
0: Oczywiście. Każdą formę aktywności, ja w ogóle jestem opiewcą tego, żeby ćwiczyć w domu, bo dom to jest nasz azyl i zawsze w domu czujemy się bezpiecznie.
1: Najlepiej.
0: I możemy ćwiczyć o tej porze, która nam odpowiada, a nie o tej porze, o której zaczynają się zajęcia w szkołach jogi. Z tym, że chcąc zacząć jogę, jak jesteśmy naprawdę bardzo początkujący i nie wiemy, co zrobić, to świetną propozycją jest włączenie filmików, które są na internecie. Możemy kupić płytki DVD z sesjami jogi i ważne jest, żeby wybierać te sesje dla początkujących. To, co mogę polecić, to mój kanał, na którym nagrywam regularnie filmiki jogi i właśnie dla takich osób, które nie mogą przyjechać do szkoły, które nie mają nauczyciela albo po prostu nie mają czasu, jak na przykład młode mamy, którym trudno się wyrwać z domu, czy osoby starsze, które się trochę krępują wyjść na pierwsze zajęcia. Tam układam takie sesje, które nazywam joga dla początkujących, ABC jogi, czy inna forma, ale zawsze jest zaznaczona albo dla każdego, albo dla początkujących i z czegoś takiego jak najbardziej można korzystać. Dobrze mieć na początek jogi jeden atrybut, który jest najważniejszy, jest to mata. Mhm. To może być karimata, mata pożyczona od dzieci, od sąsiadki. To jest ważne, żeby nie ślizgały się dłonie, żeby nie ślizgały się ręce i żeby poczuć od razu, że to jest takie nasze miejsce, że my rozwijamy matę, to już wiemy, że coś fajnego będzie się działo. To też działa na naszą głowę, na nasz umysł i to jest fajne. A z innych przyborów to często wystarczy krzesło, ściana, koc. Każdy z nas ma koc i tutaj możemy już zaczynać praktykę.
1: Zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że ściana może nam pomóc w praktykowaniu jogi? Czy jest jakaś konkretna asana, bo tak o tym się mówi?
0: Ściana jest wspaniałym nauczycielem, bo nas stabilizuje i opierając się jakkolwiek bokiem, tyłem do ściany, czy układając rękę, miednicę, to jest taki nauczyciel, że ściana jest nieruchoma i spowoduje, że to ustawienie pozycji będzie równe, po prostu. Na przykład taką bardzo fajną asaną dla każdego, żeby się zrelaksować, nawet będąc w pracy, to jest podejście do ściany, oparcie dłoni o ścianę na wysokości barków i obniżenie tułowia, żeby był równoległy do podłoża. Czyli robimy taki kąt prosty między nogami i tułowiem, odpychając się od ściany. To się nazywa półskłon i on powoduje, że wyciągamy kręgosłup, ustawiamy dobrze miednicę, rozciągamy tyły ud, możemy popracować trochę barkami, otwieraniem klatki piersiowej, czyli taka pozycja relaksacyjna, rozciągająca i kojąca.
1: Relaksacyjna i kojąca na pewno przyda się w pracy, a w pracy ściany raczej zawsze mamy, więc to jest dobry znak. Słyszałem też o bardzo popularnej asanie, jaką jest pies ze zwisającą głową.
0: Pięknie.
1: To też możemy chyba w domu, nawet dziś mogliby nasi słuchacze w weekend to praktykować.
0: Karol, bardzo ładnie nazwałeś tą asanę, pies ze zwisającą głową. My mówimy pies z głową w dół, albo pies z głową w górę. I to w sanskrycie nazywa się Adho Mukha Svanasana. Jogini używają tych nazw hinduskich, więc to też na przykład o osobach początkujących. To jest ważne, żeby wybierać zajęcia dla początkujących, bo w tych późniejszych używa się już nazw sanskrytu, jak Adomukha Svanasana, Urdhvamukha Svanasana, Uttanasana, Uttanasana.
1: Które na początku trudno zrozumieć.
0: Jasne, to jest bardzo przyjemne słuchać. Ja na początku, jak zaczynałam jogę, to też nie znałam tych asan, nie znałam nazw i musiałam patrzeć w prawo, w lewo, rozglądać się, matko, co oni robią, co to znaczy w ogóle. I myślałam, przecież ja się nigdy tego nie nauczę, ale w miarę praktyki te nazwy teraz są takie naturalne.
1: Przychodzą same.
0: Przychodzą same i tak naprawdę ich się używa. Joga to jest używanie tych nazw hinduskich.
1: Ale tak jak powiedzieliśmy, jedna z asan to pies z głową w dół. Z tego, co widziałem, nie jest trudno ją zrobić. Czy może to tylko pozory?
0: To są pozory. Aha. Tak się wydaje. Tak naprawdę każdy na początku, jak jest polecenie, robimy psa z głową w dół i rzucimy okiem na nauczyciela banał. Wszyscy wchodzą w tą pozycję. Dla mnie osobiście jest to jedna z trudniejszych pozycji, bo wymaga zaangażowania całego ciała i ustawienia praktycznie każdej jednej kostki osobno, pojedynczo. Trzeba przy tej pozycji otworzyć barki, zrotować je, przed ramiona skręcić do wewnątrz, ramiona na zewnątrz, wydłużać boki ciała, odpowiednio ustawić guzy kulszowe, odpowiednio zrotować mięśnie ud, zassać mięśnie ud, rzepki kolanowe, pięty. No tych komend do zrobienia psa z głową w dół jest tak dużo, że tak naprawdę można by zrobić całą godzinną lekcję poświęconą tej asanie.
1: Czyli może to jednak nie jest najlepszy pomysł dla początkujących. Zastanawiam się, jaką asanę, czyli pozycję, moglibyśmy jeszcze polecić naszym słuchaczom do wykonania w weekend w domu, na macie.
0: Nie tylko w weekend tą asanę możemy ćwiczyć zawsze, jak stoimy. I jest to Tadasana, czyli tak naprawdę jest to proste stanie, które też wydaje nam się, że to jest co to trudnego. Przecież wszyscy stoimy, czekamy na autobus, idziemy gdzieś na światłach, stajemy i stoimy. Ale takie świadome stanie, właśnie takie wywodzące się z jogi, to jest asana, też jedna z trudniejszych, która wymaga dużego skupienia i zdania sobie sprawy, jak dużo elementów w naszym ciele musi pracować, żeby to stanie było stabilne, żeby było zdrowe dla naszego kręgosłupa, dla naszej miednicy.
1: Rozumiem, że poczynając od stóp do głowy.
0: Tak, ja też znam takie zajęcia, w czasie których przez półtorej godziny uczy się stania. Właśnie tej Tadasany, czyli pozycji góry. I tu oczywiście zaczynamy od tego, jak mają być ustawione stopy, na ilu punktach mamy mieć opartą stopę, jak ustawione kolana, biodra. No tu też przechodzimy do tak naprawdę podstaw tego, których my nie znamy, bo nikt nam nie mówi, jak stać. My po prostu stoimy i się wydaje, że to jest dobre i odpowiednie. I to jest pozycja wyjściowa do wszystkich asan, które wykonujemy w jodze pozycji stojących.
1: Czyli rozumiem, że barki bardziej do tyłu, stopy, tak dedukuję.
0: To też niezupełnie z tymi barkami, bo tak chcąc zrolować barki do tyłu, spróbuj to zrobić i pewnie poczujesz, że łopatki się zbiegają. Tak. To powoduje napięcie, a
1: czyli
0: my w jodze tak nie powinniśmy odczuwać żadnego napięcia. Mhm. Ciało powinno być rozluźnione, ale jednocześnie mocne, więc tutaj możemy dać komendę, że delikatnie barki rolujemy w tył, ale łopatki spływają w dół i oddalają się od kręgosłupa, oddalają się od siebie po to, żeby stworzyć przestrzeń między łopatkami, ale jednocześnie, żeby była przestrzeń w klatce piersiowej, czyli kolejna komenda może być, że oddalamy od siebie obojczyki. To oczywiście nie jest ruch, który my zobaczymy, ale w jodze wiele spraw my musimy sobie wyobrazić. Bardzo ważna jest wizualizacja, o której nauczyciele jogi mówią. Tak samo wyciągamy się do góry, mamy punkt korony głowy, który jest nie do końca na naszym czubku, ale prawie na czubku, i możemy sobie wyobrazić, że ktoś zawiązuje pętelkę i pociąga nas, żebyśmy jeszcze bardziej wydłużyli kręgosłup. I to są właśnie takie podstawy, tak? I tadasany.
1: Zastanawiam się też, bo jakby nie patrzeć, joga wydaje mi się bardzo trudna, szczególnie dla kogoś, kto nie jest wygimnastykowany, ale obalamy ten mit tą rozmową.
0: Wydaje mi się, Karol, że chyba dużo filmików na YouTubie oglądałeś z jogi, gdzie rzeczywiście czasami mam wrażenie, że odbywa się taki konkurs, kto umie więcej, kto zrobi coś lepiej. I jest takie mylne przeświadczenie, że joga, o matko, to jest stanie na głowie, stanie na rękach, wchodzenie do mostku ze stania. Oczywiście to jest super joga, tylko że to jest joga bardzo zaawansowana, której prawdopodobnie większość z nas nigdy nie będzie praktykować, bo to nie jest nam potrzebne dla zdrowia i dlatego, żebyśmy czuli się dobrze przy jodze. Asany, które wykonujemy, są dostosowane dla każdego. Jest joga dla osób starszych, dla seniorów, którzy naprawdę mają problemy nawet z poruszaniem się, cierpią na bóle pleców, cierpią na bóle kolana, na bóle stawów skokowych. Joga potrafi być terapią i rehabilitacją, jeśli jest poprowadzona przez odpowiedniego nauczyciela, i nigdy nie jest tak, że jogi nie mogą ćwiczyć osoby 70-80 plus. Ja miałam nauczyciela wspaniałego Czesława Bera, który jest najstarszym joginem w Polsce, i jeśli się nie mylę, on ma teraz prawie 90 lat. I ma niesamowite ciało, on cały czas ćwiczy, jest w pełni sił, nie chodzi do lekarza, na nic nie choruje. Jest świetnym przykładem na to, że joga daje nam zdrowie.
1: Czyli to dobra recepta na nasze ewentualne schorzenia. Joga odchudza, joga odpręża i podobno skutecznie pozbywa stresu.
0: Tak, joga ma działanie uspokajające i jednocześnie antystresowe, i to widać po osobach, które ćwiczą, że one są inaczej nastawione do świata, są bardziej pogodne. Ostatnio na nagraniu jogi jeden z kamerzystów powiedział: wiesz co, Ola, ja znam kilku nauczycieli jogi i wy wszyscy macie taki życzliwy, fajny uśmiech. Mhm. Wchodzi się do sali z wami, gdzie się pracuje, i jest od razu taka fajna energia, którą wy wysyłacie. Jak wy to robicie? Nie wiem, jak to jest, chyba po prostu praktykowanie jogi, regularne pojawianie się na macie, i to zmienia nie tylko ciało, ale właśnie umysł.
1: To w takim razie nie mogę nie zapytać o jakieś wskazówki dla osób, które na przykład pracują po 10 godzin dziennie, są zestresowane i chciałyby nieco się odprężyć. Da się w pracy?
0: Oczywiście. Taką główną, w ogóle w jodze są różne rodzaje asan i jednymi z nich są skłony do przodu. I w pracy, w ogóle nie tylko w pracy, jak jesteśmy w domu, jak jesteśmy strudzeni, jak doszła do nas jakaś zła informacja, to instynktownie, siedząc przy biurku, przy stole, kładziemy ramiona i na ramionach kładziemy głowę, prawda? Tak sobie siedzimy, bo to nam daje ukojenie i my to robimy absolutnie podświadomie. Joga zna te podświadomości ludzkie i potrafi je wykorzystać. Tak. I właśnie każdy skłon z podparciem głowy jest dla nas takim ukojeniem, takim odstresowaniem, takim spowodowaniem, że ten umysł się uspokaja, i właśnie możemy to zrobić, żeby położyć głowę na biurku przed nami, wyciągnąć kręgosłup, położyć czoło, żeby nie mieć napiętej szyi, i to jest taka podstawowa, którą w każdej chwili można przyjąć, gdziekolwiek jesteśmy, ale najważniejsze jest, żeby jednak pracując 10 godzin za biurkiem, żeby przynajmniej raz na pół godziny wstawać i wyciągnąć kręgosłup, wyciągając ramiona do góry, co jest też już asaną. I takie może być przeciąganie jedna i druga strona, żeby bardziej wyciągnąć najpierw prawy bok tułowia, później lewy, prawy, lewy.
1: To też robimy instynktownie.
0: Też robimy instynktownie. Jak wstajemy, chcemy się przeciągnąć, tam nam coś strzyknie, tam jedna, druga kość. To też jest normalne, to znaczy, że te kości się ustawiają. I to, że strzyka pod warunkiem, że nie ma bólu, to jest naturalne i powinniśmy... Może nie dążyć do tego, żeby nam strzykało, ale do tego, żeby ruszać naszym ciałem. Żeby nawet jak siedzimy, żeby siedzieć aktywnie. I to jest już joga. Albo skupić się po prostu na siedzeniu. Ważne jest, żeby nie zakładać nogi na nogę, tylko oprzeć obie stopy o podłoże stabilnie i odpychać się od tych stóp, jakbyśmy chcieli wstać, a guzy kulszowe mocno wbijać w siedzisko krzesła, wyciągając jednocześnie czubek głowy do góry. To też daje nam taką stabilizację i wydłużanie kręgosłupa. Oczywiście dbamy o to, żeby nie zapadać się w barkach, żeby klatka piersiowa była otwarta, żebyśmy mieli przestrzeń do oddychania i pamiętamy cały czas o oddechu.
1: Ale jak się okazuje, możemy również wykorzystać do praktyki ścianę.
0: O, ściana to jest cudowny nauczyciel, jak najbardziej. Możemy się rozejrzeć, czy mamy ścianę. Ja na przykład jestem teraz w trakcie opanowywania stania na rękach, uczę się bez ściany, ale przy ścianie czuję się pewniej. Że sobie podchodzę, kładę ręce przed ścianą, robię zamach i stoję na rękach, co to też ta pozycja mnie fajnie relaksuje i uspokaja, ale powiedzmy, że to jest już taka mocniej zaawansowana. Nie każdy wejdzie i stanie na rękach z uwagi na nadgarstki, na sprawność, ale możemy oprzeć się, stanąć bokiem do ściany, oprzeć dłoń o ścianę, kierując palce w tył i skręcać się, mocno otwierając klatkę piersiową, rotować bark do tyłu. Najpierw zrobić jedną, drugą stronę i to też da nam relaks i trochę ukojenia.
1: Wschodni mędrcy mówili, że człowiek jest na tyle młody i zdrów, na ile giętki jest jego kręgosłup. To prawda?
0: To byli mądrzy ludzie. Tak, oni wiele sentencji tych wschodnich mędrców przeszło do naszej kultury, do nas i jak najbardziej powinniśmy czerpać od nich te inspiracje. Tak, kręgosłup to jesteśmy my tak naprawdę, co się dzieje w kręgosłupie i musimy dbać o ten nasz kręgosłup, bo to jest jedyny na całe życie, ale niestety doniesienia są bardzo niepokojące, bo dużo ludzi cierpi. Właściwie teraz to chyba czytałam ostatnie statystyki, 80-90% osób cierpi na bóle pleców i co bardziej niepokojące, to nie są ludzie starsi, tylko coraz częściej młodzież i dzieci.
1: Wychodzi praca za biurkiem,
0: na u dzieciaków gry, granie, cały czas przy komputerze albo ze smartfonami, głowa opuszczona na dół, co powoduje, że nasza lordoza szyjna, która powinna być w wygięciu, prostuje się całkowicie, a jeśli jeden element kręgosłupa zaczyna szwankować i zaczyna się źle ustawiać, to niestety pociąga za sobą cały kręgosłup i to może być w skutkach katastrofalne.
1: Ale mamy rozwiązanie, bo pomóc może joga.
0: Może pomóc joga, a najlepiej oczywiście zapobiegać, tak jak pewnie wszyscy to mówią, niż leczyć, ale jeśli już rzeczywiście nabawimy się tych bólów pleców, to joga jest świetnym wybawieniem i uwolnieniem od tych bólów, a jeśli jeszcze nas nie bolą, jesteśmy w grupie szczęśliwców, to joga spowoduje, że te plecy prawdopodobnie nigdy w życiu nie zaczną boleć, więc gra jest warta świeczki, warto się wziąć za jogę i zadbać o swój kręgosłup.
1: Mówiliśmy już wcześniej o staniu. Zwykłe stanie, świadome stanie też
0: tadasana,
1: może nam pomóc.
0: Tadasana, tak. To jest tadasana, to jest pozycja góry. Jak najbardziej i zaczynamy od takich podstaw, żeby wiedzieć, jak ustawiać siebie w pozycji stojącej, w pozycji siedzącej, żeby to było jak najmniej szkodliwe dla naszego kręgosłupa. Bo jeśli spędzimy, powiedzmy, za biurkiem, mając monitor ustawiony z boku, założymy sobie nogę na nogę, oprzemy się o jeden łokieć i zwrócimy tą głowę w prawą stronę, bo tam mamy monitor, no to wyjdziemy z pracy tacy trochę poprzekręcani. I
1: bo wygięci byliśmy przez 8
0: bo
1: godzin.
0: Bo byliśmy wygięci w tą jedną stronę i organizm przyjął wiadomość, że tak ma być i on się do tego dostosuje. I jeśli o to nie zadbamy, to spowoduje naprawdę ciężkie bóle.
1: Czyli tak naprawdę praktyką jogi, taką bardzo wstępną, możemy nazwać naukę świadomego siedzenia.
0: Jak najbardziej. Siedzenie jest bardzo ważne, chociaż w jodze nie ma czegoś takiego jak siedzenie na krześle. My mamy krzesło jako pomocę do ćwiczeń jogi, które ułatwiają wykonanie wielu asan osobom na przykład starszym albo mniej elastycznym, ale takiego jakiegoś siedzenia nie ma. Jeśli mamy siadać, to mamy do tego wałki, mamy koce, siadamy w siadzie skrzyżnym, siadamy z nogami wyprostowanymi, siadów mamy bardzo dużo po to, żeby uelastyczniać nasze stawy kolanowe, biodrowe, skokowe i żeby z tych wszystkich siadów udawało nam się wydłużyć symetrycznie, co jest bardzo ważne, kręgosłup.
1: To może powiedzmy naszym słuchaczom, którzy w poniedziałek pójdą do pracy, zasiądą za biurkiem, jak mają siedzieć, żeby przynajmniej trochę mogli sobie pomóc.
0: To najważniejsze jest, żeby siedzieć przodem do komputera, żeby nie skręcać głowy, żeby monitor był na poziomie oczu, żeby nie przeciążać naszego odcinka szyjnego, żeby usiąść stabilnie na obu guzach kulszowych, czyli to są te punkty na pośladkach, na których siedzimy, je bardzo mocno osadzić, tak samo jeden, jak i drugi, żeby ten ciężar był rozłożony równomiernie, obie stopy oparte o podłoże i co tutaj fajne, możemy sobie zwizualizować, jakby ta stopa się nam rozciągała, czyli jakby palce szły do przodu, a pięta do tyłu. To też powoduje, że miednica, że mięśnie na miednicy zaczynają pracować i lepiej ustawiamy nasz kręgosłup. Ważne, żeby kolana były nad piętami, czyli żeby były kąty proste, żeby stopy były ustawione na szerokość bioder, nie łączymy ich. No i wydłużamy się, rotujemy barki delikatnie do tyłu, żeby otworzyć klatkę piersiową, wyciągamy czubek głowy, oddychamy, możemy się skupić przez pierwsze minuty pracy na oddechu, na ruchach klatki piersiowej, na tym, żeby żebra rozchodziły się do boków, żeby wciągać później pępek do kręgosłupa przy wydechu. I to są takie podstawowe ćwiczenia, które możemy już nazwać jogą.
1: I absolutnie wstajemy od biurka co jakiś czas.
0: Co jakiś czas, najlepiej co 15 minut, ale wiem, że może być trudno, więc takim dobrym czasem jest co pół godziny, przynajmniej na parę minut wstać, przespacerować się, przeciągnąć, wyciągnąć, podejść do ściany, oprzeć się o ściany, wyrównać. To są takie ćwiczenia, które każdy może zrobić bez względu na to, gdzie pracuje.
1: Mam wrażenie, że praktyka jogi i codzienna dieta są ze sobą mocno powiązane.
0: Oj tak, jak najbardziej. Praktykując jogę, chcemy żyć w zgodzie ze sobą, przede wszystkim w zgodzie ze sobą, ale też w zgodzie ze światem. I joga nakazuje nam znalezienie umiaru we wszystkim, co robimy, zarówno w praktyce, która musi być dostosowana do naszych aktualnych możliwości, a także we wszystkich innych aspektach w życiu, poczynając właśnie od diety, od jedzenia, przez zakupy i przez to, żeby szanować świat, ziemię, na której żyjemy, żeby nam służyła jak najdłużej. Stąd jogini to są zwykle osoby nieotyłe, dlatego że są w stanie skontrolować swoje apetyty, swoje nastroje, żeby nie przełożyć ich na właśnie na śmieciowe odżywianie.
1: No właśnie,
0: i to
1: bo
0: wszystko idzie w parze.
1: Bo ja właśnie wielokrotnie czytałem o tym, że praktykując jogę nie mamy ochoty na śmieciowe jedzenie. To nie jest tak, że musimy się powstrzymywać.
0: To w ogóle wydaje mi się, że ćwicząc cokolwiek, jak już zrobimy jakiś wysiłek i na przykład wrócimy z godzinnego joggingu, to pomyślimy, jeju, tyle ćwiczyłem, tak teraz fajnie się czuję, no może trochę schudłem i teraz mam zjeść drożdżówkę, żeby to wszystko stracić, to w jodze może to nie jest takie podejście, ale rzeczywiście jogini zwracają uwagę, co jedzą, stąd bardzo często u joginów jest wyłączenie mięsa z diety. Jogini są weganami, wegetarianami, co ma związek z tym niekrzywdzeniem, żeby żyć w zgodzie ze wszystkim, także właśnie z tym światem organicznym, ze zwierzętami i pozostają przy jedzeniu roślin. Dieta roślinna jest naprawdę przepyszna i może nam uzupełnić wszystkie składniki, których potrzebujemy.
1: A teraz może bardziej od praktycznej strony. Załóżmy, że o 14 mam zamiar praktykować jogę. Co powinienem jeść przed, co po, czego nie powinienem?
0: Powinniśmy jeść, joga też nakazuje, żeby w tych takich księgach starszych jogi jest opisane, co jogin powinien jeść, na czym skupić swoją dietę. Oczywiście to się wszystko bardzo zmienia, bo nasza dieta jest jednak zgoła inna od osób żyjących w Indii z uwagi na to, jaki mamy klimat, co uprawiamy na polskich ziemiach, co na tamtych, więc to musimy wszystko dostosować, żeby przede wszystkim dieta była jak najbardziej naturalna. najważniejszymi punktami tej diety jest to, żeby jeść produkty naturalne, żebyśmy wiedzieli, jakie jest pochodzenie, jak najmniej przetworzone i tak minimum 2,5-3 godziny przed praktyką powinniśmy zjeść ostatni posiłek. Jeśli do tego czasu, do praktyki czujemy się bardzo głodni, to pół godziny przed można zjeść coś lekkiego, jak na przykład banana albo jakiś chlebek ryżowy z masłem orzechowym, żeby żołądek był pusty, bo wtedy się dużo lepiej ćwiczy.
1: Bo się ćwiczy lekko. A co w takim razie po?
0: A po to już jest pełna dowolność. Właściwie po praktyce jogi, jak już wiemy, że nie czeka nas kolejna sesja za parę godzin, to jemy to, co lubimy, ale oczywiście z uwzględnieniem tego, że produkty mają być jak najbardziej naturalne, nieprzetworzone, no i przede wszystkim roślinne.
2: Karol Łuniewski o jodze rozmawiał z Olą Żelazo, nauczycielką jogi.

0: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: O reklamie.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o potrzebie pomagania zwierzętom bezdomnym, ale też i tym, które są źle traktowane przez swoich właścicieli. W Kielcach mamy dwie młode dziewczyny, które zajmują się właśnie takim pomaganiem, a działają pod nazwą Wyszczekane. Ze mną w studiu Meloradia jest dzisiaj jedna z założycielek Wyszczekanych, Daria Szyda. Witam cię serdecznie.
2: Cześć.
1: Zaintrygowała mnie wasza nazwa, Wyszczekane. Można przez nią rozumieć wiele rzeczy, chociażby to, że nie boicie się trudnych wyzwań, z jakimi przychodzi wam się mierzyć, kiedy chodzi o dobro czworonogów.
2: To prawda, właściwie coś w tym jest. Na pewno już dawno jakoś tak chyba bezwiednie nawet wyszło, że jedna z nas jest tym złym policjantem i jestem to niestety ja, a Asia zawsze jakoś tak próbuje bardziej to rozwiązywać drogą jakiejś takiej dyplomacji, a ja jestem ta zła, no to jest prawda, ale Wyszczekane właściwie było coś takiego, że uznałyśmy, że sobie założymy ten profil na Facebooku i siadłyśmy, pamiętam wtedy w samochodzie, bo jechałyśmy gdzieś, też o psy chodziło, już nie pamiętam, i uznałyśmy, że trzeba wymyślić jakąś nazwę i tam mnóstwo jakieś wymyślałyśmy. I po prostu w pewnym momencie Asia powiedziała do mnie, że Wyszczekane. I tak mówię, no pewnie, w sumie super pomysł, bo miał być Pet Patrol, ale okazało się chyba, że gdzieś już ten Pet Patrol jest. I no, uznałyśmy, że to nie przejdzie. No i Wyszczekane. Ale rzeczywiście jest w tym coś, zwłaszcza, że głównie koncentrujemy się na psach. Były dwa koty, ale tak, przede wszystkim są Wyszczekane, bo psy są tak cały czas w centrum i więcej, o wiele więcej tych psów było zawsze niż kotów.
1: To powiedzmy teraz naszym słuchaczom, na czym konkretnie polega wasza działalność.
2: Znamy się, myślę, że to jest dość istotne. W lipcu będzie 5 lat, więc ta działalność trochę ewoluuje i zmienia się z czasem. Na początku właściwie było nam bardzo ciężko, dlatego że działałyśmy zupełnie na własną rękę we dwie i nie mogłyśmy liczyć na pomoc niczyją, więc wszystko pokrywałyśmy ze swoich pieniędzy. Potem przyszedł pomysł bazarków, licytacji i rzeczywiście jakieś te pieniądze udało się pozyskiwać, bo wiadomo, chociażby, bo to nie tylko karma jest kosztowna, ale też chociażby paliwo, bo często na przykład dojeżdżałyśmy gdzieś powiedzmy 150 km, to już jakiś tam koszt tego paliwa był. I oczywiście szczepienia, leczenia. Zdarzało się, że jakieś zwierzaki mocno poturbowane trafiały i trzeba było też je poskładać. Potem zaczęły nam pomagać jakieś fundacje, że po prostu nawet napisali, że dziewczyny, jakbyście potrzebowały, to pomożemy. I z czasem mogłyśmy liczyć już na pomoc coraz większej ilości osób. Same nie mamy fundacji, nie mamy stowarzyszenia, ani nie jesteśmy w żaden sposób sformalizowane, że tak powiem. Czyli działamy sobie tak na własną rękę w wolnym czasie i no właśnie ostatnio tak trochę nam nawet jakoś takie negatywne emocje w nas wyzwoliło to, że ludzie zaczęli na nas mocno zrzucać tę odpowiedzialność za wszystko, czyli wydawało im się w pewnym momencie, że jak nam powiedzą, że gdzieś tam pies, nie wiem, biega, to już mają z głowy i jest zgłoszony, pomogły pieskom, a my nie zawsze możemy dojechać. Obie pracujemy i po pierwsze nie zawsze mamy kiedy, po drugie nie zawsze mamy jak dojechać, a po trzecie nie zawsze mamy za co dojechać, to też jest inna rzecz. Nie zawsze mamy gdzie te psiaki przetrzymać, czy na przykład zdarzały się sytuacje powrotów zwierzaków z adopcji i no i zostawałyśmy tak naprawdę z problemem, no bo gdzieś trzeba było te zwierzaki umieścić, najczęściej wracały do nas, a obie mamy też swoje zwierzęta, więc nigdy nie było to proste. Ale tak, no przeprowadziłyśmy w ciągu tych 5 lat mnóstwo interwencji, mnóstwo jakichś takich akcji ratunkowych, typowo chyba takim, jak teraz sobie pomyślę, najbardziej jakimś strasznym momentem było, jak wchodziłyśmy do rury kanalizacyjnej za pieskiem na czworakach. I to było okropne, bo wszędzie jakieś pająki i wszystko, ja się potwornie bałam. Ale wyciągnęłyśmy go, jeszcze było agresywne na dodatek.
1: A no właśnie, jak postępujecie w przypadku agresywnych psiaków?
2: No właśnie, to jest zaskakujące, bo chyba tylko raz nas tak pogryzł pies, naprawdę. A zwykle jakoś tak udało się czy zwabić jedzeniem, czy jakimś takim podejściem do tych zwierzaków, tą ich uwagę skoncentrować. I zwykle się udawało. Raz rzeczywiście pogryzł nas pies, ale to także krew nam się lała, jak nie wiem, z rąk. I Asi, pamiętam, kość nadmiażdżył ten pies. No tak, no to rzeczywiście jedzeniem bardzo często da się je uspokoić albo takim podejściem. No my już przez ten czas się tak nauczyłyśmy trochę, jak postąpić, żeby zwiększyć swoje szanse na przeżycie takiej akcji, także...
1: To wy powinnyście się chyba nazywać wyszczekane i waleczne.
2: No, skoro tak... Może to już łączy jakoś ta nazwa.
1: No właśnie, wiele się kryje pod tą nazwą. Ale też powiedz mi, jak dowiadujecie się od ludzi o osobach, które niedobrze traktują swoje zwierzęta? Czy ludzie nie mają właśnie tutaj oporów, żeby o tym was informować?
2: Bardzo często anonimowo, jednak. W 90% anonimowo. Bardzo nawet zastrzegają, żeby przypadkiem sąsiad się nie dowiedział, że to od nich, bo boją się. Zwykle to są ludzie, którzy są agresywni wobec zwierząt, są też nieobliczalni i tak naprawdę ludzie boją się czasami, że a jak mi psa otruje albo coś, bo tacy ludzie są zdolni naprawdę do wszystkiego. Skoro jest w stanie zagłodzić zwierzę, to dlaczego miałby nie zrobić krzywdy człowiekowi? Także często właśnie jakieś anonimowe zgłoszenia, czy na te wyszczekane piszą, ale to wiadomo, jak piszą na wyszczekane, to imię i nazwisko ich się wyświetla, ale proszą o anonimowość i my zawsze tego przestrzegamy. Zawsze jak ktoś nas prosi o anonimowość, to tak jest. Nie chcemy też ryzykować czyimś bezpieczeństwem, czyimś spokojem. Bardzo często prosimy też o to, żeby ktoś spróbował zadziałać sam, jeśli nie mamy możliwości. Kierujemy, żeby zadzwonił na policję. No wiadomo, mnóstwo razy pojechałyśmy osobiście, ale zdarza się i tak, że nie mamy jak, że nawet jak odbierzemy, nie mamy co z tym psiakiem zrobić. Także fajnie, jeśli ktoś na przykład, tak jak ostatnio jedna pani powiedziała, że bardzo prosi o pomoc w złapaniu i że ona na przykład zaoferuje dom tymczasowy tego psiaka. I już z tydzień robimy wszystko, żeby tą sunię złapać, póki co się nie udało. Ale mamy nadzieję, że w końcu się uda i trafi na ten dom tymczasowy. Także fajnie, jeśli ktoś jakąkolwiek pomoc, po prostu nie zostawia nas z tym problemem tak zupełnie samych, bo ludziom się wydaje, że my mamy miejsce, żeby te psiaki gdzieś tam trzymać, a tak naprawdę ja mieszkam w kawalerce, Asia mieszka w mieszkaniu, ale no to jest nadal mieszkanie, więc same mamy po kilka psów i nie zawsze jest możliwe zabezpieczenie ich u siebie. Szukamy tymczasów, ale jest bardzo ciężko i bardzo mało ludzi zgadza się nawet na płatne tymczasowanie zwierzaków. To jest problem ogromny.
1: Wspomniałaś, że płacicie tutaj za tymczasowe przechowywanie zwierząt, a nie boicie się, że zwierzęta mogą wtedy trafić w nieodpowiednie ręce?
2: Zawsze najpierw poznajemy taką osobę, czyli to są rozmowy przez telefon czy przez Facebooka. Znaczy zawsze, wiadomo, jeszcze osobiście, przy przekazaniu tego psa, dowiadujemy się dokładnie, jakie warunki oferuje. Także na pewno jakby w jakimkolwiek stopniu ktoś wzbudził nasze podejrzenia, to nie dostałby takiego psiaka. A bardzo często zgłaszają się też ludzie, których znamy już osobiście z jakiegoś tam innego źródła. Tylko rzeczywiście nadal jest bardzo niewiele tych domów tymczasowych i to jest ogromny problem. Nie mamy w czym wybierać bardzo często.
1: Jak w ogóle zorganizowałyście sobie tą waszą działalność? Czy współpracujecie z jakimiś schroniskami, właśnie z policją, kiedy odbieracie od takich niewdzięcznych właścicieli te zwierzęta? Bo przecież chyba nie rozpoczęłyście tej działalności od tak z dnia na dzień. Planowałyście to jakoś?
2: No właśnie wychodzi na to, że z dnia na dzień, bo poznałyśmy się przypadkiem przy okazji pomocy Surce i tak zostało, że zaczęłyśmy powoli, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, że można to jakąś działalnością nazwać, po prostu pomagałyśmy jak umiałyśmy i potem rzeczywiście tak się stało, że ktoś o nas usłyszał, choćby stowarzyszenie Vox Animalium, na których zawsze możemy liczyć, zawsze pomogą. Chociażby finansowo, żeby ta faktura, jeśli na przykład leczenie jest bardzo drogie, to żeby faktura była na ten Vox, a nie na nas, bo czasami zdobycie środków, na przykład 1000 zł, no to jest dla nas wręcz niemożliwe, bo nawet na bazarkach trzeba poczekać, aż ta kwota się zbierze. Czasami można zapłacić z opóźnieniem, a czasami nie. Także no w ten sposób.
1: A czy macie na terenie Kielce jakichś zaufanych weterynarzy, którzy pomogliby wam przy tych zwierzętach, ale nieodpłatnie? Czy nie ma takiej możliwości?
2: Na pewno o wiele taniej. Chociażby w Górnie pod Kielcami pani Beata Mazur, CITOVET, bardzo, bardzo nam pomaga. Za dosłownie albo grosze, albo w ogóle nam te psiaki od robaczy odpchli, podstawowej pomocy im udzieli. I zawsze możemy na nią liczyć. A w Kielcach no to doktor Pikus niedawno otworzył gabinet i rzeczywiście też za bardzo nieduże pieniądze nam pomaga. Pomaga tym zwierzętom i zawsze jeśli są to zwierzęta bezdomne, potrzebujące, to możemy liczyć na bardzo duże zniżki, a że jest czynny od 6 do 23, to w każdej godzinie możemy do niego podjechać. Także.
1: A nie myślałyście właśnie, żeby założyć sobie jakąś fundację, że być może łatwiej by wam było wtedy pomagać tym zwierzętom?
2: Myślałyśmy, ale boimy się trochę tego, że nie damy już rady, że nie starczy nam doby, bo fundacja to jest mimo wszystko też papierologia i chyba nie miałybyśmy kiedy się tym wszystkim zajmować. Tak to jesteśmy w gruncie rzeczy no niezależne i nikt nie może nas jakoś prawnie czy w jakiś sposób zmusić do tego, żeby zadziałać, a jest to póki co nasza, że tak powiem, dobra wola, że pomagamy. Obawiamy się, że w przypadku założenia fundacji już by to było od nas wymagane, a ze względu na pracę i na niewielkie możliwości czasowe nie miałybyśmy możliwości podołać takiemu czemuś, niestety.
1: Co się dzieje ze zwierzętami, których nie chce na przykład nikt przetrzymać, ani wy nie macie ich gdzie przetrzymać?
2: Zwykle w takich sytuacjach mimo wszystko brałyśmy je do siebie i chociażby chwilowo, no teraz była taka sytuacja, powiem szczerze, że wczoraj dopiero pojechał do adopcji piesek, który wrócił z adopcji jako już duży 20-kilku-kilogramowy pies i Asia, mimo że kompletnie teraz nie miała możliwości, musiała zabrać go do siebie na te 2 tygodnie i po prostu nie było wyjścia. Także no tak to się zwykle kończy.
1: W ciągu waszej 5-letniej działalności dużo już tych zwierząt udało wam się oddać do adopcji?
2: Tak, bo próbowałyśmy to policzyć. Na pewno kilkaset, ale ciężko było policzyć, bo chciałyśmy nawet po kolei od pierwszego psa. Pamiętamy, że miał na imię Fado. Ale potem był Fado, potem była Lila. W ogóle to też jest śmieszne, bo nie wiem już, ile psów pod naszą opieką miało na imię Lila. To jest jakaś masakra. Już Asia się z tego śmieje, że ja jak nie wiem, jak nazwać psa, to Lila i koniec. Tak, dla mnie ogólnie większość psów jest Puszek albo Punia. Nawet jak na imię, to tak się bardzo często zwracam.
1: A w tej waszej działalności wyszczekanych, co jest dla was najtrudniejsze?
2: Właśnie chyba nie tyle relacje z psami, co czasami walka z wiatrakami, czyli przekonywanie ludzi do tego, że że pies też czuje, czy kot też czuje i nie można sobie z nim postępować jak z rzeczą. Na pewno postępowanie z ludźmi jest o wiele trudniejsze niż ze zwierzętami. Szukanie na 3-4 tymczasów jest bardzo trudne. To jest tak. I podołanie temu wszystkiemu czasowo jest ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza, że no ja pracuję praktycznie codziennie. Asia za chwilę broni doktorat, więc teraz ma bardzo intensywny czas, kiedy prawie nigdy jej nie ma. I musimy jakoś wyskrzybać chociaż trochę czasu na te zwierzaki, a brakuje nam doby. To jest na pewno ogromne utrudnienie.
1: Czy nie było jakiejś osoby, która mimo wszystko chciałaby wam jakoś pomóc w tym codziennym, czy odbieraniu psów, czy chociażby, nie wiem, odwiezieniu ich do adopcji? Bo warto powiedzieć, że wasza działalność nie ogranicza się tak tylko do giec, tylko jak znajdujecie nieraz psiakom miejsce, rodzinę, to niejednokrotnie jest to poza Świętokrzyskim.
2: Często jeździmy same, a bardzo często przez BlaBlaCar znajdujemy jakieś przewozy tych psiaków. Raczej do interwencji ludzie się nie palą, powiem szczerze, ale zdecydowanie na jakieś przejazdy możemy liczyć. Też schronisko w Dyminach bardzo często, jak oferują, jak gdzieś zawożą psiaka, to pytają nas też, czy potrzebujemy przewozu właśnie w takie miejsce i ich też kilka razy mogłyśmy skorzystać z ich pomocy. Także.
1: Czyli ze schroniskiem w Dyminach także współpracujecie?
2: Tak, nieoficjalnie bardziej, ale możemy liczyć zawsze na ich pomoc. Czy wspomagają nas karmą, czy właśnie jakimś dowozem, materiałami, kocami. To jest bardzo potrzebne i bardzo, bardzo to jest dla nas duża pomoc i bardzo ważna.
1: Czy zdarza się, że psy, które do was trafiają, to nietrafione świąteczne prezenty pod choinkę?
2: No pewnie, bardzo często. To jest jeden okres, kiedy wzmożona jest ilość trafiających do nas zwierzaków przed Bożym Narodzeniem, to znaczy właściwie po Bożym Narodzeniu, a drugi to jest wakacje, kiedy ludzie wyjeżdżają i niekoniecznie mają co ze zwierzęciem zrobić, więc padają albo na super pomysł, że mamy go sobie zabrać, albo gdzieś tam zostawiają i też często te zwierzaki trafiają do nas. To jest okropne, ale tak, czas okołoświąteczny i czas wakacyjny, no to nie jest łatwe. To jest dla tych zwierząt bardzo ciężki czas, zwłaszcza, że jeszcze co do okresu wakacyjnego, chociaż teraz właściwie to się tak nie, już zatarła ta granica. Do tej pory w okresie wiosennym, potem letnim, ilość kleszczy była dramatyczna. W tym roku praktycznie, no zimą te kleszcze też były, bo zima była taka, jaka była i cały czas one funkcjonują. Już są przypadki zwierząt chorych na babesziozę, a w okresie wiosennym, letnim zwierzaki, które do nas trafiają, no to 95% tych zwierzaków ma kleszcze i nigdy nie wiadomo, jak była sytuacja. Rekord, wyjęłyśmy 130 kleszczy z takiego małego psa, właściwie 10-kilogramowego. To po prostu, no, sobie już siedziałamy, skubałyśmy te kleszcze przez 2 godziny i wiąże się to zawsze z podaniem odpowiednich leków temu zwierzęciu, żeby ta babesioza czy inne choroby odkleszczowe się nie rozwinęły. Ale rzeczywiście kleszcze są ogromnym problemem, dlatego że wiadomo, one zawsze były, ale chyba nie zawsze było ich tyle i nie zawsze były w takim stopniu zakażone jak teraz. To jest ogromne zagrożenie dla zwierzaków, zwłaszcza, że początkowe stadia choroby odkleszczowej da się jeszcze wyleczyć, ale często jest już zbyt późno i psu nie da się już pomóc. Na szczęście nam się tak nie zdarzyło i zawsze udawało się w czas uratować. Raz byłyśmy już na 90% pewne, że pies nie przeżyje. Przeżył.
1: Ale też trzeba zauważyć, że do tego, co robicie, no trzeba mieć jednak jakieś chęci, być zaangażowanym. Uważasz, że młodzi ludzie mogą się jakoś zaangażować w pomoc bezdomnym, czy też źle traktowanym zwierzętom?
2: Tak, myślę, że jakby każda osoba młoda zrobiła cokolwiek, to ilość bezdomnych zwierząt spadłaby naprawdę do od 90%. Gdyby każda jedna osoba chciała zrobić cokolwiek, wziąć jednego psa na ten czas, albo no nie każdy może adoptować, ale każdy może zrobić cokolwiek właśnie. No teraz najważniejsze są dla nas te tymczasy. Mam nadzieję, że no zdajemy sobie sprawę, że mnóstwo osób ma możliwość wziąć, a no po prostu nie chcą, może nawet nie wiedzą, że jest taka potrzeba. Zdajemy sobie też sprawę, że nie każdy może, ale wiemy, że jest wiele osób, które może i nawet i bardzo nas to by uratowało w pewnym sensie, bo no nie mamy co z tymi psiakami zrobić. W momencie, kiedy nie mamy tymczasów, musimy trochę stopować, bo nie mamy co z nimi zrobić i wtedy też nam jest smutno, że musimy trochę tą działalność, żeby nie powiedzieć zawiesić, ale jakoś ograniczyć. I zawsze źle to znosimy emocjonalnie, bo wiemy, ile tych zwierząt potrzebuje, ale nie mamy gdzie już ich upchnąć.
1: A czy ktoś z waszych rówieśników nie proponował wam jakiejś pomocy?
2: Tak, to korzystałyśmy zawsze. Jeśli ktoś oferował tymczas czy jakąkolwiek pomoc, zawsze chętnie korzystałyśmy z takiej pomocy. Zwykle były to jakieś takie jednorazowe. Zdarzało się, że ktoś rzeczywiście na jakiś dłuższy czas z nami jakby pisał się na to, że będzie brał od nas psiaki. Ale to wiadomo, to często jest kilka miesięcy, a potem ktoś już na przykład nie ma możliwości. Ale rzeczywiście zdarzało się, że bywały takie kilkumiesięczne współprace. Chociażby z jedną koleżanką, która niestety no, wyjechała za granicę, a tak to chyba około roku mogłyśmy liczyć na to, że ona zawsze te psiaki od nas brała.
1: A tak jeśli spotykacie się właśnie z pomocą, to bardziej ze strony młodych osób czy takich starszych?
2: Młodych jednak. Mimo wszystko młodych. Nie zawsze, ale myślę, że 70% osób, które chcą pomagać, to są ludzie młodzi. I nie chcę też generalizować, ale bardzo często ludzie starsi jeszcze nie są w stanie zrozumieć tego, że czasy się trochę zmieniły, że pies nie musi być przy budzie na łańcuchu. Bardzo często zarzucają nam, że przesadzamy. Gdzie tak naprawdę staramy się ten zdrowy rozsądek zachowywać. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdego stać na najdroższą karmę. No ale tak, zdecydowanie łatwiej dotrzeć do tych młodych ludzi. Dlatego też prowadziłyśmy kilka razy zajęcia w przedszkolach i szkołach, żeby od początku jakoś te dzieci nasiąkały tą świadomością. Zawsze liczymy, że może powtórzą w domu, że suczkę warto wysterylizować, że szczeniaki nie są nam potrzebne, że trzeba zaszczepić i chyba tak jest, że te dzieci jednak czasami powiedzą, że no była pani w szkole i tak powiedziała i coś w tym jest, że to pomaga.
1: A to kiedy prowadziłyście takie zajęcia w szkołach? Często to robiłyście?
2: W zeszłym roku było takich około 15 szkół przedszkoli. Udało się. Teraz brakło nam trochę na to czasu, ale na pewno wrócimy do tego. Także, a zdarzały się też takie bardzo miłe sytuacje, że ktoś na przykład brał ślub i pisali do nas, że chętnie zamiast kwiatów przyjmą karmę dla nas. I to były po prostu tak miłe gesty, że kilka było takich sytuacji, także strasznie fajna rzecz.
1: A nie myślałyście, żeby może poszukać sobie jakichś sponsorów, żeby wspomóc tą waszą działalność?
2: Nawet nie wiedziałybyśmy chyba w jaki sposób to zrobić, szczerze mówiąc, bo no tak, no nie wiedziałybyśmy naprawdę.
1: Może jakieś takie największe firmy w Kielcach, czy może nie tylko, które po prostu dobrze prosperują, albo może z innymi może fundacjami, które rzeczywiście docelowo zajmują się pomocą dla zwierząt. Może ktoś by jednak zdecydował się was wspomóc.
2: Wspomagają, to rzeczywiście Stowarzyszenie Vox Animalium czy Stowarzyszenie Aport, bardzo często możemy liczyć na ich pomoc, więc to jest ogromna pomoc, bo gdy faktury zwyczajnie zaczynają nas przerastać, zawsze możemy liczyć na pomoc.
1: To dobrze, że są tacy ludzie. A czy zdarza się, że na przykład z jakimiś zwierzętami macie problemy, że nikt nie chce ich adoptować i długo nie możecie znaleźć dla nich tymczasowych domów?
2: Tak. Zwykle są to duże psy albo psy o umaszczeniu czarny podpalane, które zawsze siedzą najdłużej. Jak miałyśmy milion razy jakieś mioty szczeniaków. Rude, szare, jakieś biszkoptowe znajdowały dom od razu. Czarne podpalane zawsze zostawały na koniec i nie wiem z czym to, nie wiemy dlaczego tak jest. Wydawało nam się zawsze, że to nie ma aż takiego znaczenia. A jednak to umaszczenie ma dla ludzi, nie wiem czy podświadomie czy nie, ale odrzucają te psiaki czarne i czarno podpalane. No i psy duże, dorosłe, starsze. Teraz mamy na tym czasie Lilę, która jest tu z nami w studiu i próbuje gryźć fotel, która jest u mnie już chyba ponad miesiąc. Inna na przykład nie może znaleźć domu ze względu na to, że jest niepełnosprawna, porusza się na wózku.
1: Czyli jednak wymaga to też od was takiej dużej odpowiedzialności, bo kiedy zawodzą adopcje tymczasem, to jednak wszystko zostaje na waszej głowie, wszystkie zwierzęta.
2: Tak, dlatego bardzo często musimy trochę stopować, bo nie mamy możliwości ich wszystkich do siebie przyjąć. No, myślę, że nikt by nie miał, zwłaszcza mieszkając w bloku.
1: A czy te osoby, które decydują się na adopcję, czy nawet na tymczasem, to są też osoby młode, czy różnie tutaj bywa?
2: Przeważnie tak. Tylko, że to też musimy bardzo uważać, dlatego, że bardzo często pary chcą sobie takiego psiaka wziąć, a potem powstaje problem, gdy, nie wiem, na przykład chłopak i dziewczyna się rozstają i okazuje się, że pies nie ma z kim zostać. No to tak, to jest tragedia i dlatego bardzo uważamy i nawet musimy nietaktownie pytać, co jeśli się rozstaną, z kim zostanie pies. Mhm. Przyznam szczerze, że jak Asia pierwszy raz o to zapytała, to myślałam, że się zapadnę pod ziemię, a potem wyszło na to, że miała rację i że trzeba pytać.
1: Czyli wyszczekane to też musicie mieć tutaj ostry język, żeby tak. Wszystko działało jak należy.
2: Asię bardzo ciężko wyprowadzić z równowagi, mnie o wiele łatwiej, dlatego już bardzo często uznałyśmy, bardzo często jest tak, że no lepiej, żebym się nie odzywała i żeby ona to jakoś dyplomatycznie załatwiła, a ja po prostu nadzoruję i jestem obok. A czasami ona odpuszcza, jeśli trzeba coś agresywniej jakoś rozwiązać i wtedy ja do akcji wkraczam. Także myślę, że oba te charaktery się jakoś przydają.
1: No to by jak najwięcej takich wyszczekanych tutaj dziewczyn i nie tylko, może w ogóle, żeby młodzi się angażowali w taką działalność dla zwierząt. Na pewno świat byłby tutaj lepszy.
2: No tak, zdecydowanie. Gdyby każdy chociaż jednego psiaka chciał wziąć choćby tymczasowo, to zdecydowanie tak.
1: I fajnie, gdyby to zrobił jednak nieodpłatnie, tylko po prostu z dobrego serca.
2: Ale jeśli potrzebna na przykład karma, no to dla nas też nie jest żaden problem, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, schronisko nas w tą karmę zaopatrza, bardzo nam pomagają w tej kwestii, więc...
1: Także my tutaj widzimy właśnie piękną, państwo nie widzą, ale ja widzę, mamy tutaj rzeczywiście piękną Sunię. Jeśli ktoś nas słyszy, chciałby jednak ją pokochać, pomimo tego, że jest niepełnosprawna, to zachęcamy.
2: Waży 3 kilo, ma pół roku, więc taka naprawdę mała iskierka, łatwa do przeniesienia, wózek jest lekki, także...
1: Na Facebooku, na stronie Wyszczekane do zobaczenia, także gdyby ktoś chciał, to jak najbardziej. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że dzisiaj rozmawiałyśmy o pomocy bezdomnym, ale także źle traktowanym zwierzętom, a taką pomoc na terenie Kielc i nawet poza Kielcami prowadzą dziewczyny z Wyszczekane, czyli Joanna Posłowska, która dzisiaj z nami była nieobecna, oraz Daria Szyda, która nam to wszystko opowiedziała. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Cześć, witajcie na 103.9 FM, Meloradio, magazyn reporterów. Michał Pustuła, kłaniam się nisko. Pora najwyższa zaczynać kolejne nasze weekendowe spotkanie. A dziś chciałbym, żebyśmy trochę pograli w grę. I to dosłownie, ponieważ mówić będziemy o tym, że kultowa gra planszowa Monopoly zyskuje nową, lokalną odsłonę i edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli kupować, sprzedawać i zastawiać m.in. najbardziej znane kieleckie ulice, zabytki oraz instytucje Kielc. Wydawca gry oficjalnie potwierdził start prac nad tym właśnie projektem. Na planszy znajdą się miejsca doskonale znane mieszkańcom oraz turystom, a kielczanie będą mieli realny wpływ na ostateczny kształt i wygląd tej planszy, ponieważ w internetowym głosowaniu wybiorą najdroższe pole na planszy. Plansza oraz pudełko Monopoly będą trzymane w tajemnicy aż do dnia premiery, a ta zaplanowana jest na grudzień tego roku. Produkt trafi wówczas do regularnej sprzedaży na terenie całego kraju. Więcej na ten temat mogliśmy dowiedzieć się na konferencji prasowej, która, co ciekawe, odbyła się w Muzeum Zabawek i Zabawy.
4: Bo jesteśmy w Muzeum Zabawek i Zabawy, więc bez tych dźwięków to w ogóle muzeum nie ma sensu. Dzisiaj spotykamy się, żeby obwieścić jakże kolejny dobry, zabawowo temat. Mianowicie ta konferencja zapowiada kielecką edycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier planszowych, Monopoly. I są z nami dzisiaj i kolejno głos zabiorą prezydentka Kielc, Agata Wojda. Jest z nami pan Jan Jóźwiński, przedstawiciel firmy Winning Moves, wydawcy gry Monopoly. I również głos zabierze Daria Dyktyńska, dyrektorka Muzeum Zabawek i Zabawy. Pani prezydentka,
5: która ma edycję limitowaną.
4: Tak, proszę zobaczyć. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu prezydentka Kielc, Agata Wojda.
5: Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscu, które hołduje rzeczom kultowym, kultowym pamiątkom, kultowym wydarzeniom. I żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść do środka Muzeum Zabawy i Zabawek i wracają wspomnienia, i to jest podróż bardzo mocno sentymentalna. Zresztą każda wystawa, a szczególnie ta, która obecnie funkcjonuje w muzeum, wystawa Przełom, przywołuje niesamowicie pozytywne wspomnienia. I do tych kultowych elementów dołączy jeden bardzo ważny element, który stanie się naszym elementem promocyjnym. Gra Monopoly

0: Damian. No i do tych planszówek dołączy Monopoly, bardzo wyjątkowe, bardzo limitowana edycja, jakby edycja kielecka. Idziemy śladem wielu innych samorządów, które zobaczyły w tym rozwiązaniu pewien potencjał do tego, żeby budować lokalną tożsamość, ale także do tego, żeby budować jeszcze szerzej markę promocyjną swojego miasta. Na czym polega limitowana edycja gry Monopoly? Polega na tym, że będą w tej grze ujęte różnego rodzaju ciekawostki i znaki rozpoznawcze, które znajdują się w naszym mieście. To jest gra, która pobiła rekordy sprzedaży, ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale to jest też gra, która niedługo osiągnie stulecie. I pewnie już z edycją kielecką będziemy wspólnie to stulecie świętować. Edycja kielecka będzie edycją, do której wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich. To jest edycja, w której także znajdą się partnerzy, którzy swoje komercyjne elementy będą chcieli wpleść w tą grę, bo ktoś by nie chciał. Natomiast to jest także edycja, w którą, bo lubimy to bardzo, chcemy zaangażować mieszkanki i mieszkańców. Taki finalną propozycję, jakie elementy mają się znaleźć w grze Monopoly, poddamy takim szerokim konsultacjom, głosowaniu. Jak Państwo wiecie, w Monopoly jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy. Czekamy z niecierpliwością i też z dużym zdenerwowaniem, ponieważ będziemy musieli wybrać spośród mnóstwa atrakcji, z których bardzo jesteśmy dumni. Ta niecierpliwość zakończy się w grudniu, bo w grudniu planujemy premierę. Myślimy, że może na Mikołajki. To jest świetny moment, żeby sobie wszyscy sprawili taki prezent. Bardzo się cieszymy, szczególnie, że mamy już doświadczenie z grami, które wspierają naszą unikatowość, wspierają zagadki i ciekawostki, jeśli chodzi o Kielce. Mamy grę Wzgórza Zamkowego, która cieszy się bardzo dużą popularnością przy różnego rodzaju eventach miejskich, jest porywana i użytkowana. Do tego grona dołączy gra Monopoly, a jak to konkretnie będzie wyglądać i jakie ciekawostki kryją się pod tym projektem, opowie też pani dyrektor i nasz specjalny gość.
1: Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że tutaj możemy wreszcie ogłosić, że ta edycja w Kielcach Monopoly powstanie. No i tutaj, że właśnie razem z panem Monopoly kolejnym przystankiem na naszej światowej trasie Monopoly po Bangkoku, Sydney, Dubaju, San Antonio, Budapeszcie są właśnie Kielce. No i czeka nas teraz kilka miesięcy ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak pani prezydentka też wspomniała, będzie też udział różnych podmiotów z tego miasta, które zapraszamy do kontaktu, swojej współpracy przy tym projekcie. Ale przede wszystkim czekamy też na głos mieszkańców, którzy zadecydują też o jednym z najdroższych pól na tej planszy i też o tym w konsultacjach, jak ta gra ogólnie będzie wyglądać. Oprócz pól na planszy i pudełka i nazwy oczywiście, która jest personalizowana pod Kielce, będą też karty szansa i kasa społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto. Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też. No więc czeka nas kilka miesięcy teraz burzy mózgów i prac nad tą grą. Kielce to miasto, które ma tak dużo fajnych miejscówek, które mogłyby się znaleźć w tej grze, że naprawdę no przed nami sporo pracy nad tym, razem z Wydziałem Promocji i z naszymi partnerami edycji. Premiera jest planowana na grudzień, początek grudnia właściwie. Gra będzie dostępna w szerokiej dystrybucji. Głównym partnerem dystrybucyjnym jest sieć Empik, ale również inne sklepy, które dystrybuują gry planszowe, zapewne tę grę też będą dystrybuować w całym regionie. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu w sprawie współpracy przy tym projekcie. No i już nie możemy się doczekać efektów końcowych i odsłonięcia tej planszy Monopoly przy okazji premiery pod koniec roku. Dziękuję bardzo.
2: Przyznam szczerze, że ja liczę na to, że Muzeum Zabawek i Zabawy znajdzie się i niczego nie wymuszam na tej planszy. Mamy już takie doświadczenie, co bardzo mnie cieszy, jeśli mogę poprosić o podtrzymanie. W 2006 roku w edycji limitowanej ówczesne Muzeum Zabawkarstwa znalazło się wśród innych zacnych budowli, miejsc i miejscówek na planszy gry Monopoly. Tutaj byliśmy, to jest 2006 rok. Warci byliśmy 1 000 000 złotych wówczas. Liczę teraz na trochę większą wartość. Mam taką nadzieję. Także proszę Państwa, dodam jeszcze do słów pani prezydentki i pana, że faktycznie ta gra ma długą tradycję, bo jej początki sięgają początków XX wieku i pełniła różne funkcje. Na przykład w Stanach,

0: W czasie kryzysu, w latach 30. była pewnego rodzaju psychoterapią. Grano w nią i liczono, że będzie jeszcze szansa na odbudowanie nie tylko swojego kapitału. Potem, w czasach chociażby II wojny światowej, wywiad brytyjski korzystał z gry Monopoly, przemycając różnego rodzaju informacje na planszach i pieniądze do obozów jenieckich. A my tutaj w Polsce zachłysnęliśmy się Monopoly w latach 90. i to był ten czas, pani prezydent nawiązała świetnie do przełomu, bo właśnie to był ten czas, gdzie grywaliśmy namiętnie i chętnie w Monopoly. Dla nas to ogromne wyróżnienie, że Kielce obok Sydney i tysiąca Bangkoku i tysiąca miejsc na całym świecie i w Polsce znajdą się w tej kultowej grze Monopoly. Dzięki.
1: Że kielecka wersja Monopoly, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale jak będą wyglądać zasady gry? Czy będzie się grało po kielecku, czy jednak tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni?
2: Tak, to będzie wersja klasyczna Monopoly, czyli tutaj robimy w oparciu o standardową, klasyczną wersję tej edycji. Personalizowane będą różne elementy, stricte pod Kielce, natomiast mechanika gry, strategia, pozycja pana Monopoly w tej grze i wizerunek będą tak jak w klasycznej wersji.
1: W swoim życiu miałem naprawdę wielu nauczycieli i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, i na studiach. A spośród nich zdaje się, że najbardziej zapadła mi w pamięć postać mojego pana od techniki w szkole podstawowej, bo taki przedmiot kiedyś był, który zawsze powtarzał jedno. Pustuła, pamiętaj, jeżeli coś robisz, to odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Po co? No to ja też postanowiłem zadać to pytanie. Jaki jest cel w tym, żeby ta gra, kielecka gra, powstała?
3: Jest wiele celów, dla których wchodzimy w tą współpracę. Tym wiodącym z naszej perspektywy to jest aspekt promocyjny, tak jak mówiłam. Ten aspekt ma dwa wymiary. Pierwszy to budowanie takiej lokalnej tożsamości. W momencie, kiedy mieszkanki i mieszkańcy Kielc będą przesuwać pionki na mapie Monopoly na tej planszy do gry, będą się pewnie utożsamiać z elementami, które się na tej grze znajdą. Będą także budowali swoje poczucie dumy, że właśnie na tej kultowej grze, na której grali od lat, czasem w czasach swojego dzieciństwa, znajdują się elementy związane z Kielcami. Ale gra Monopoly będzie miała bardzo szeroką dystrybucję. Są też kolekcjonerzy, którzy zbierają gry Monopoly, która jest w każdym wydaniu. I liczymy także na ten walor promocyjny, że Monopoly, kieleckie Monopoly, wykroczy poza granice naszego miasta. I to jest taki element, że pokazujemy nasze unikatowe miejsca, nasz turystyczny potencjał, nasze perełki. Więc ma to takie podwójne zastosowanie. Oczywiście nie można pominąć tego aspektu dobrej zabawy, a gdzie jak nie w tym miejscu o tym rozmawiać, że Monopoly to jest świetna rozrywka, która integruje, która pozwala ludziom podnieść twarz nad telefonów komórkowych, pobyć ze sobą i wspólnie się pobawić. W tym momencie przed nami taka wspólnie burza mózgów, na której zastanowimy się, jak wybrać te kilkanaście miejsc, pewnie to będzie 12 miejsc i to będzie bardzo ciężki orzech do zgryzienia i pewnie dużo presji i przekupstwa, jak powiedziała pani dyrektor, takiego pozytywnego, wartościującego. Natomiast chcemy, żeby po jakichś pewnie 2 miesiącach gdzieś w okolicy wakacyjnym pojawiła się taka ankieta, w ramach której to mieszkańcy będą mogli wśród tych wybranych pozycji wskazywać tą, która będzie najdroższa.
1: No, przyznam wam się szczerze, że naprawdę zastanawiam się, co na tej planszy się pojawi, które pola i które lokalizacje kieleckie wejdą w skład tej planszy Monopoly. Przypomnę raz jeszcze, kultowa gra planszowa zyska nową, świętokrzyską, kielecką, lokalną edycję. Już wkrótce jako gracze będziemy mogli sprzedawać i zastawiać najbardziej znane ulice, zabytki oraz instytucje Kielc, bo ta gra ma powstać i trafić jeszcze w tym roku, pod koniec 2026 roku do sprzedaży. Przypomnę tylko, że Monopoly to jedna z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Jej pierwsza edycja wydana została w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych, a od tego czasu na świecie sprzedano około 200 milionów egzemplarzy. Powstało ponad 200 wersji lokalnych, między innymi inne polskie miasta doczekały się swoich edycji. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Tarnów, Toruń, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Rybnik, Kraków, Warszawa, Wrocław, a także, uwaga, uwaga, Bałtyk jako kraina geograficzna, także Kaszuby, Tatry i tę stawkę kończy Zakopane. No a już niedługo do tego właśnie grona dołączą także Kielce. A ja siedzę sobie tak tutaj w studio i zastanawiam się, czy wy macie już jakieś typy, bo oczywiście w internecie przeróżne się pojawiły komentarze na ten właśnie temat, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i są oczywiście takie właśnie propozycje, żeby na przykład zrobić pole, że się nie idzie do więzienia, tylko przechodzi przez Czarnów na przykład. Albo również jest także wymieniana kadzielnia, że powinna się znaleźć. Jeżeli macie jakieś typy, to ja chętnie o tym poczytam, dlatego śmiało możecie pisać, a tymczasem my przechodzimy do ciągu dalszego naszego dzisiejszego magazynu reporterów w Meloradiu na 103.9 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
1: A my już teraz zmienimy sobie całkowicie temat, ale zostajemy przy tym, co dzieje się dookoła nas i dziać się będzie również w Kielcach w ten weekend, który trwa i w przyszły weekend. Startuje Geofestival. To piąta edycja tej właśnie imprezy odbywającej się od 5 lat w Kielcach. Co dziać się będzie w tej edycji? O tym już teraz na antenie.
3: Geofestival odbywa się w bardzo malowniczych miejscach, które są naszymi perełkami, naszymi atrakcjami i naszymi wizytówkami. Miejsca, których jesteśmy szalenie dumni, ale też nie jesteśmy samolubni, bo z miejsc, których jesteśmy dumni, chcemy się nimi chwalić i zapraszać do spędzania czasu w ich przestrzeni, naszych mieszkańców, ale także gości spoza Kielc i spoza województwa świętokrzyskiego. To faktycznie jubileusz, piątka Geofestiwalu i znów ożywiamy w taki bardzo intensywny sposób przestrzenie, które już w taki naturalny sposób stały się miejscami, w których Kielczanie lubią spędzać czas, ale też dajemy im szansę, żeby ten czas był intensywny, aktywny i satysfakcjonujący. W tym roku Geofestiwal odbędzie się w maju. To już jest ten czas, kiedy intensywnie patrzymy w niebo i na prognozy pogody i będziemy trzymać kciuki, żeby 2 ostatnie weekendy majowe to był ten czas, kiedy pogoda będzie dla nas łaskawa, ponieważ cała masa atrakcji przygotowana przez pierwszy weekend, 23-24 maja, właśnie tutaj, na Kieleckiej Kadzielni, a kolejny weekend to jest Centrum Geoedukacji, czyli Wiecznia i przepiękny, niedawno otworzony na nowy sezon ogród botaniczny, który już na otwarcie sezonu zgromadził 5000 odwiedzających i po prostu idziemy na rekord, ale żeby ten rekord był możliwy, do tego gorąco zachęcamy. To są perełki, na które mamy dowody, ponieważ jesteśmy także z tymi przestrzeniami, z częścią z nich w światowej sieci UNESCO. To są miejsca, które stanowią takie kotwice promocyjne miasta, ale też stanowią bardzo istotne punkty turystyczne. A my co roku podczas Geofestiwalu staramy się pokazywać, jak te przestrzenie mają ogromny potencjał, że to są nie tylko urokliwe miejsca, ale także takie miejsca, w których można intensywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i organizować różnego rodzaju aktywności. Jak widzicie Państwo naokoło, te aktywności czasem po pewnych pomysłach zostają z nami na dłużej i to nas bardzo cieszy, ale zawsze podczas Geofestiwalu chcemy pokazać nowy potencjał. I to jest impreza skrojona dla każdego. To jest impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Ten, który lubi aktywny wypoczynek, ten, który lubi ekstreum i ten, który lubi trochę poleniuchować po to, żeby przyjść, odpocząć, spotkać się ze znajomymi. Mało tego, to jest też impreza, która nie ma barier wiekowych. Impreza dla całych rodzin, od najmłodszych, którzy na pewno podczas tych 2 weekendów nie będą się nudzić, także po tych, którzy już są w wieku senioralnym, ale w takim, który pozwala im jeszcze na takie pełne korzystanie z naszych atrakcji. Bardzo się cieszymy, że tegoroczny Geofestiwal, jak to na jubileusz przystało, zgromadził tak dużą liczbę partnerów. Będziemy dzisiaj o tym mówić, jak wiele lokalnych przedsiębiorców, firm zaangażowało się w to, żeby promować Geofestiwal, ale jednocześnie także promować swoje lokalne produkty. Ja tylko powiem, bo o tym będą mówić moi współpracownicy, że podczas Geofestiwalu, już mogę powiedzieć, przekroczyliśmy 100 atrakcji. że setka pękła. Będzie ponad 100 atrakcji, które przez dwa weekendy będziemy oferować wszystkim uczestnikom. I zanim poznacie Państwo te szczegóły, ja gorąco, gorąco zapraszam. Geofestival to jest nasza marka promocyjna, to jest nasza perełka, a miejsca, w których się będą odbywać, to są miejsca nie do podrobienia, których w całym kraju i także poza granicami naszego kraju po prostu nam bardzo zazdroszczą.
5: Głos zabierze Bartek Świtek. Tyrolki na kadzielni.
6: To ekstremalne rzeczy, dokładnie. Tyrolki i Via Ferrata na kadzielni. Przygotowaliśmy szereg aktywności takich przestrzennych, szlagierowa, tyrolka, Via Ferraty. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, kajaki na dawnym jeziorze szmaragdowym. Odpowiadam za tą taką bardziej, nazwijmy to, ekstremalną część geofestiwalu, chociaż tak naprawdę ona nie jest ekstremalna. Ona jest przeznaczona dla każdego. Tutaj tak parafrazując King Size, to jest King Size dla każdego. Każdy będzie mógł skorzystać z tych aktywności przygotowanych przez nas.
5: Jacek Śniadecki, bardzo proszę, prezes PTTK, oddział Kielce.
7: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy na terenie geofestiwalu zakończy się, będzie miała miejsce meta naszej dorocznej imprezy, czyli 25 świętokrzyskiej. To jest impreza na 25 kilometrów, w tym roku ponad nawet 25 kilometrów, która będzie wiodła ścieżkami po Kielcach, ale po paśmie dymińskim, paśmie posłowickim naszych tutaj wspaniałych gór, to wszystko jest w granicach Kielc. To też chcemy pokazać. I meta będzie na kadzielni. W tej imprezie weźmie udział ponad 350 uczestników z całej Polski. No mniej więcej 40% uczestników są to uczestnicy spoza województwa świętokrzyskiego. Także będzie to impreza duża. W sobotę meta będzie właśnie zlokalizowana na kadzielni. To jest jedna z naszych aktywności w ramach geofestiwalu. Kolejną taką aktywnością to będzie nasz namiot, takie centrum informacyjne całego geofestiwalu, które będzie zlokalizowane również na kadzielni. Stamtąd co 2 godziny będą ruszać wycieczki z przewodnikami świętokrzyskimi, którzy będą oprowadzać po kadzielni i opowiadać o pięknie tego miejsca. Podobnie również nasi przewodnicy będą za tydzień później na części geofestiwalu, który będzie się odbywać na Wieczni. Będą zabawy rodzinne, gry towarzyskie, konkursy. To wszystko będzie w ramach tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem geofestiwalu. Cieszymy się, że możemy tutaj być i myślę, że troszeczkę też dzięki tej współpracy nasze imprezy wspólne będą rosły z roku na rok.
5: Jest z nami również przedstawicielka z Peleo Klubu Świętokrzyskiego w Kielcach, pani Agnieszka Szrek-Burczyk.
8: Proszę Państwa, nam jest niezwykle miło po raz kolejny brać udział w geofestiwalu. W zasadzie od samego początku uczestniczymy w tej imprezie. W tym roku dla nas też mały jubileusz, ponieważ w sobotę organizujemy Mistrzostwa Polski w technikach linowych i jaskiniowych również po raz piąty, tutaj na kieleckiej kadzielni. Kadzielnia, pomimo prób zmiany lokalizacji, broni się. Wszyscy chcą tutaj do nas przyjeżdżać. Fantastyczne miejsce, a Mistrzostwa Polski to taka impreza najważniejsza dla świata jaskiniowego w naszym kraju. Będzie się dużo działo, będzie widowiskowo. Przyjadą taternicy i taterniczki jaskiniowi z całej Polski, więc zachęcamy do oglądania. A w niedzielę będziemy prowadzić szereg warsztatów dla dzieci, dla całych rodzin. Będą to warsztaty wspinaczkowe, warsztaty technik linowych, również zajęcia plastyczne pod tytułem budowa jaskini z papieru i kartonu tak naprawdę, czyli materiały recyklingowe. Chcemy w to zaangażować całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych pokoleń. Będzie się dużo działo. No i oczywiście jedna z większych atrakcji samej kadzielni to jaskinie na kadzielni, po których nasi pracownicy oprowadzają. Są to też członkowie naszego klubu, także osoby z dużym doświadczeniem jaskiniowym. Jaskinie można odwiedzać oczywiście nie tylko podczas geofestiwalu, ale również w inne dni. Działamy od kwietnia do końca października, więc zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe wydarzenie.
5: Proszę o zabranie głosu Katarzynę Telkę, Urząd Miasta Kielce, która jest koordynatorką zawodów na skateparku i atrakcji dla dzieci na kadzielni.
9: Jak kadzielnia, to oczywiście skatepark i w sobotę na skateparku odbędą się ekscytujące zawody Ride the Future przygotowane przez Festiwal Sportów Miejskich. Są to atrakcje zarówno w formie pokazów, które właśnie będą prezentowane tutaj techniki jazdy freestyle'owej przez zawodników, najlepszych zawodników, mistrzów polskich, medalistów Pucharu Europy w jeździe na BMX-ach, a także hulajnogach wyczynowych, ale także warsztaty dla najmłodszych. Organizatorzy będą również prowadzić zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Na te warsztaty obowiązywać będą zapisy i na stronie organizatora ridethefuture.pl. Liczba miejsc oczywiście ograniczona, ale będzie też możliwość zapisania dzieciaków na warsztaty tutaj na miejscu na skateparku. W kolejnym dniu w niedzielę skatepark to warsztaty prowadzone przez Fundację Wywrotkowani i tutaj będą również zajęcia i pokazy w godzinach od 12 do 15 jazda na wrotkach. Taką kolejną atrakcją, która po raz pierwszy będzie prowadzona kadzielni w ramach Geofestiwalu, to właśnie pokaz tańczących dinozaurów. Zawitają do nas tuptozaury z Jura Park Bałtów, które to pokazy będą prowadzone w godzinach od 12 do 18 o każdej pełnej godzinie. Myślę, że to będzie coś fajnego właśnie dla najmłodszych odbiorców tego geofestiwalu. W strefie chillu i relaksu przygotowaliśmy również strefę aktywności i zabaw dla dzieci. Będzie z nami Happy Jumper, będzie Binkowski Resort, a także warsztaty i animacje organizowane przez Fundację Przystań dla Natury.
5: Głos zabierze Michał Poro z Centrum Geoedukacji.
10: Piąta edycja Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji już 30 maja w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią. Z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania, na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkanie z kolsem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Design, Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała w programie między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Lilliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na Wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam? Właśnie a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo już zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali Epokę Lodowcową, wiedzą o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy między innymi już 30 maja pojawią się na Wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na Wietrzni.
5: O propozycjach ogrodu botanicznego w Kielcach w czasie piątej edycji Geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
11: Tradycyjnie ogród botaniczny kończy Geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki Geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, Geofestiwal w ogrodzie botanicznym w maju, czyli piątym miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników Geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten Geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje Geofestiwalu w ogrodzie no, wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 moc atrakcji geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych. I w tym roku fragment spektaklu Królowa Śniegu. Później będzie na scenie spotkanie z Mają Popielarską, znaną prezenterką telewizyjną, pasjonatką ogrodów, także bardzo ciekawa rozmowa o naturze, o inspiracjach ogrodowych. I później będzie na scenie bardziej muzycznie. Zabrzmią utwory muzyki poważnej, ale nie będzie tak całkiem poważnie, bowiem będą to znane wszystkim utwory także z bajek, także coś dla dzieci też dedykowane specjalnie. I na zakończenie dnia na festiwalowej scenie koncert Mariusza Mrówki, kielczanina, gitarzysty, wokalisty, znanego także pod pseudonimem Mrówczyki, także na zakończenie geofestiwalu.
1: I to tyle ode mnie na dziś. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Kustuła. Do usłyszenia.

0: Niczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem to! Taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka? Na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
10: Ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.

0: Pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 3,17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15...
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
9: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
12: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, 23 maja w kalendarzu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Piotrek Opoka, zapraszam. To jest weekendowe Melo w Meloradio.

Another 5 for Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Sobota się rozkręca, no to dajcie znać, gdzie wy podkręcacie tempo razem z Melo Radiem. Czekam na was przy naszym WhatsAppie. Koniecznie wyślijcie głosówkę albo wiadomość, albo przynajmniej dajcie jakieś serducho, żebyśmy wiedzieli, że jesteście razem z nami. Ściskamy was bardzo mocno i ślemy do was Calvina Harrisa, który w tym roku po raz pierwszy zagra w Boom na Tomorrowland. Będę miał newsa dotyczącego tej imprezy, ale to wkrótce. A teraz Thinking About You. We'll be right back.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Co za kolaboracja, która bardzo długo czekała na to, żeby do was dotrzeć. Panowie jakoś nie śpieszyli się z numerem Repeat It, ale wreszcie jest, wreszcie gramy go w Melo Radio, a za chwilę jeszcze gorętsze numery, które dla was przygotowaliśmy.
1: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
16: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
16: Teoria
4: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brico Marche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,49.

No to jest legenda, prawdziwa legenda i to wcale nie jest wyraz nad wyraz. Tiesto Ritual w Meloradiu, Jonas Blue razem z nim oraz Rita Ora. Tiesto wraca do korzeni, wraca do muzyki trance. Sam bardzo mocno liczy na to, że wkrótce uda mu się skończyć płytę. Nie możemy się doczekać, bo przecież tej legendy kochaliśmy słuchać kilka dekad temu. No i chcemy słuchać znowu tej muzyki, w której się lubował, w której był mistrzem. Pewnie to najmłodsze pokolenie też chciałoby takiego Tiesto poznać. To teraz poznajcie Gordo i René Zonnewelda, Loco Loco w Melo.

0: Michael Schulte, Rehab, Waterfall w Melo Radio. Parę słów o Tomorrowland na pewno, ale po godzinie 11 będziemy mieć dla was mega petardę, mega niespodziankę, mega wydarzenie od nowego tygodnia. Bądźcie razem ze mną, szczegóły już wkrótce. A dosłownie za moment kolejny muzyczny sztosik.
1: A już o 11 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
16: Bittersweet.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
19: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
16: Siemanko, cześć, dzień dobry, to jest weekendowe Melo w Melo Radio. Oczywiście fajnie, że jesteście razem do 15. Piotr Opoka melduje się ponownie, inni gadają, a my gramy wam już najgorętsze numery tej wiosny. Christian March, Fast Cars and Superstars na początek. Melo.

Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Melo Radio. Mowa ciała zdradza czasami, że jesteśmy poddenerwowani, a czasami, że jesteśmy podekscytowani. I ja taki jestem, kiedy myślę sobie o tym, co będzie działo się w tym roku w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy Sunrise Festival, a na nim jedna z najgorętszych gwiazd tej edycji, czyli Hardwell, który już teraz u nas w Melo zagra wam Young Again. Jedziecie na Sunrise Festival? Dajcie znać na WhatsAppa.

0: W Kygo, Khalid Griffin w Meloradiu. Gorąco się robi za oknami, gorąco też na antenie Meloradia. Tu cały czas podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. No to za chwilę prościutko do was ze studia Meloradia poleci Arash.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Tomasz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
19: A co tam w Carrefourze?
20: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
21: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
22: Citroen.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii miała być jedna doniczka,
23: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
26: Skoda.
27: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl, to się opłaca.
29: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
30: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Czasami trzeba umieć zmierzyć się z rzeczywistością, z życiem. Ja na przykład się mierzę i wiem, że pewnie do Acapulco prędko nie polecę. Tym bardziej cieszę się, że przynajmniej mogę sobie Acapulco posłuchać w Melo Radio. Jason Derulo grał dla was przed momentem w weekendowym Melo. No to dajcie znać, czy chcecie razem z nami wybrać się na Tomorrowland, bo od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety i to nie są żarty. To naprawdę się wydarzy. Od najbliższego poniedziałku zapraszamy was do belgijskiego Boom wkrótce. Więcej szczegółów. Don't want your love teraz.

0: Niektórzy tak go kochają, że nawet sobie go tatuują. Alesso z numerem I Like It po godzinie 11, a może bardziej przed 12, my już gotowi do kolejnej godziny. A wy?
1: A już o 12 zagramy
0: Boy You Turn Me.

0: Reklama.
1: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
2: Masz to Brico.
3: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
15: Super! Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
23: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
24: O reklamie.
25: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
26: Bakłażan.

0: Radio Kielce.
1: Dzień dobry, hej, czołem, Felix Jan, przejmuję stery w Melo Radio. Boy, You Turn Me, to jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. No to co, zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Opoka melduje się w studiu Melo Radio, dajcie znać, gdzie wy jesteście, czekam przy WhatsAppie.

0: Halo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej.

Milky i David Guetta, chociaż znam taki numer Just The Way You Are od nieco innego artysty. Dobra, nie będziemy wracać do historii. Lecimy przed siebie i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A przed nami wakacje. A skoro wakacje, to warto pomyśleć o naszej apce. Pobierzcie ją już teraz na swoje smartfony, żebyście nie polecieli w te dalekie zakątki świata bez nas, bo to będą bardzo smutne wakacje. I nie żebym was straszył. Apkę pobieramy i właśnie tam, gdzie jesteście, ślemy do was kolejne gorące wakacyjne i letnie numery. Summer's Back, Alok. Proszę bardzo.

można się kłócić, który numer jest lepszy, ale Hollow to zdecydowanie bardzo ciekawa, przyjemna propozycja od Ebena. To właśnie on przez kilka ostatnich minut was rozgrzewał. Chociaż nie wszędzie rozgrzewki już potrzeba, bo ciepło się zrobiło. Dajcie znać, ile stopni u was. Czekam przy WhatsAppie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Rabatowym, taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z Ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że Ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: za to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: momencie.
1: Kiss of Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Bajkowo zrobiło się w wielu zakątkach Polski. No nie ma co ukrywać, że centrum najgorętsze, 23-24 stopnie, takie maile, wiadomości na WhatsAppa od was dostaję. Najchłodniej z tego, co widzę, chyba gdzieś w okolicach Półwyspu Helskiego, 17-18 stopni. Dajcie znać, co dzisiaj porabiacie, gdzie jesteście razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to już kolejny z naszych gorących numerów, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Candy Night, Jazzy Spritz, proszę.

0: Alessandra Amoroso, Mezzo Rot, to taki zepsuty, ale nie do końca. Podobno w każdym drzemie odrobina dobra, ale jak tego zła jest w nas więcej, to wtedy trzeba zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. To jest jego dzień, nie wiem czy wiecie. Szczegóły po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Only You, Shouse.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
0: Po reklamie.
7: Siemanko, 13 wjeżdża na zegarki, u was już za moment Only You i Shaws, a ja chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście. Bartek, pozdrawiamy, ty na Mazurach, Kasia w Warszawie, Patrycja z kolei w Zielonej Górze. Dajcie znać, gdzie się podziewacie i co robicie. Czekam przy WhatsAppie. Poka, siema.

Modelki wodarskie, lubię cię jak lato, pewnie, że lubimy lata jeszcze bardziej, to ja lubię, jak wy dajecie znać, gdzie to lato chcielibyście z nami spędzić, bo zapraszamy was w wiele niezwykłych miejsc, na najlepsze wydarzenia muzyki EDM. Poczytajcie o tym w naszych social mediach, śledźcie nas na bieżąco i bądźcie czujni, bo mamy dla was zaproszenie na Tomorrowland, które już od jutra będą trafiać w wasze ręce. Spectrum i Florence and the Machine przed wami.

0: Maluch Khalid, Dive Into Me. Jak sobota, to tylko do melo, a w melo dzisiaj od 20. Oczywiście dobre melo i najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny muzyki elektronicznej. Sprawdźcie line'em i bądźcie z nami wśród nich, między innymi Estate of Trance i Armin Van Buuren, a także The Best of Tomorrowland od 8.
1: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: może radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Kastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
15: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
14: I to gdzie?
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
20: Meloradio.
19: Ale proszę uzasadnić.
20: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
19: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
20: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
19: Iga Dudziuk
20: i Mikołaj Kujawiński.

najlepszą na ten właśnie piękny weekend. Pobierzcie nas na swoje smartfony. Polecamy. To właśnie tam, gdzie będziecie, Zokaria będzie mogła zagrać. Zawsze i wszędzie. Andy Dust, gramy.

Birds of Twitch z numerem nad wodę, zabierzcie nas nad wodę, prosimy. Ale to nie jest tak, że się wpraszamy, wiecie, po prostu bez żadnego pomysłu na siebie, bo my chcemy, żebyście tam się dobrze bawili, no i żebyśmy mogli dostarczyć wam najlepszą muzykę, gdzie tylko jesteście.

0: James Hype z numerem Ferrari. Czymkolwiek, byle dotrzeć do Kołobrzegu na Sunrise Festival 2026. My już wam w tym pomożemy. Pamiętajcie, że to my zabieramy was w tym roku właśnie do Podstrzela, żebyście mogli bawić się między innymi przy muzyce Jamesa Hype'a. Za chwilę wracam.
1: A już o 14 zagramy
0: Gordo Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Lato w Half Price.

0: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: słuchaj na 103.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: No to wjeżdżamy rozpędzeni w kolejną godzinę. Gordo i René Zonneveld, Loco Loco, lecą właśnie teraz do Was. Bawcie się dobrze i róbcie tak głośno, jak tylko się da. W końcu jest sobota. Opoka, cześć!

Bieber, Fivefold Ultra z numerem Talk to You. Ciekawe, czy ktoś z was wczoraj w nocy zwiedzał sądy, bo to była noc sądów. Życzę wszystkim, żebyście w trakcie weekendu nie musieli się z wymiarem sprawiedliwości zmierzyć, chociaż to jest właśnie Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jakby ktoś miał ochotę uczestniczyć w różnych warsztatach, wcielić się w rolę oskarżonego albo świadka, to dużo ciekawych rzeczy w Polsce się dzieje właśnie w instytucjach sprawiedliwości, a na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie taki festyn, można by powiedzieć, więc zapraszamy do Warszawy. Jangle Osia, na

0: Beautiful, Anima Georgie w Melo Radio. To jest jeden z moich ulubionych numerów ostatnich miesięcy. Dajcie znać, które wy lubicie najbardziej. Wspierajcie je do 30 Melo Radia na playermeloradio.pl. No to co, za chwilę Alibi, Ella Henderson.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio Kielce. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

jeśli? Pyta Carla Fernandez. A nic. Jeżeli potkniesz się, to po prostu wstań. Jeżeli stracisz wszystkie pieniądze na weekendowym melanżowaniu, to po prostu odezwij się do nas, bo szybka kasa czeka na was w Meloradiu. Wbijacie na meloradio.pl, dajecie znać, na co potrzebujecie, kilka stówek, a my do was oddzwaniamy w nadchodzącym tygodniu i od tak dajemy wam pieniądze. Sprawdźcie, jakie to łatwe. Justin Bieber teraz przed wami. Beauty and the Beat.

0: Naprawdę? Tak zleciało? To ja macham do Was serdecznie i dziękuję za dzisiaj. Za chwilę zmiana za sterami. Young Right Now to jest numer, którym do Was macham i przypominam, że Robin Schulz w ramach Dobrego Melo dzisiaj w nocy. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl. Do jutra, strzała.
1: A już o 15 zagramy!

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: O reklamie.
9: No trzeba przyznać, że pogodowo ten weekend bardzo nam się udało, a ja do niego dorzucę jeszcze najlepszą muzę. Sam Felt i Hejson na początek 15, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Gibbs, to Mel Radio i to Kwadrans po 15. My podkręcamy tempo i to jest Before przed dobrym Melo, a tymczasem Łatwo Gang znowu udowadnia, że ma wielkie serducho, jedzie przez całą Polskę, by uratować Maxia i uzbierać 12 milionów, już blisko 7,5 bańki.

To Kaigo w Melo Radio na 26 minut po 15. Dodatkowe 200 bez ruszania się z domu i bez wydawania ani złotówki i bez większego zmęczenia. Jak to zrobić, to zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Lorin.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

Ale to mam moc, DJ Fresh i Rita Ora w Melo Radio na 19 minut przed 16. Pamiętacie ostatni raz, kiedy prosiliście szefa o podwyżkę? Ile się musieliście nastarać, nauzasadniać, żeby potem okazało się, że da wam ale dodatkowe 200 zł? No, w Melo jest dużo prościej, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co potrzebujecie takiego siana, no a potem to już tylko wystarczy mieć telefon pod ręką, żebyście nie przegapili swojej szansy na 200, na truskawki, na randkę albo na coś zupełnie innego już w poniedziałek. Taka szansa, meloradio.pl, tam się zgłaszajcie do naszej zabawy.

0: Sanach i Melodia w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, choć o Sanach ostatnio też głośno za sprawą numeru Miłość jest ślepa, bo przecież Love is Blind się poniosło po całej Polsce. Tak na marginesie, to jutro reunion. Au!
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Obiecuję, że więcej au już robił nie będę. Poza tym jednym, po 16 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony. Punktualnie o 16 gramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Kto podejmie wyzwanie w Melo Radio? 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Wy już teraz dzwońcie, a ja się witam. Konrad Straczek, zapraszam.

0: wyzwanie.
1: To Mel Radio, to Lefarben, za nami na 14 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a teraz też będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Jacek. Siemanko Jacku!
2: Hej, hej!
1: Jak tam sobota u ciebie mija? W dobrym nastroju?
2: W pozytywnym.
1: No przy sobocie chyba inaczej być nie może. Mam nadzieję, że ten pozytywny nastrój też ci będzie podejmował. No właśnie, będzie dopisywał podczas podejmowania wyzwania. Czy ty jesteś gotowy, żeby je w Melo podjąć?
2: Tak.
1: Jacek, cała Polska dzisiaj śledzi łatwo ganga, który jedzie na rowerze przez Polskę, żeby zebrać kasę na leczenie Maxa. 12 milionów potrzeba, łatwo gang na tym rowerze zasuwa. Ja go w ogóle podziwiam, bo ja bym na pewno nie przejechał nawet 100 kilometrów. Ale Jacku, no on na pewno dużo wsparcia potrzebuje i też dużo tego wsparcia ma na trasie. Ja bym chciał, żebyś ty taki doping mi zaprezentował dla łatwo ganga. Wyobraź sobie, że gdzieś on tam jedzie, a twoim zadaniem jest właśnie dodanie mu energii i otuchy.
2: No okej, dobra.
1: No taki okrzyk na przykład dopingujący.
2: Dobra, już mogę zaczynać?
1: No możesz, ja cały czas czekam.
2: Łatwo gang, dawaj do celu! Jak najdalej jeszcze za Gdańsk! Dawaj do łuski!
1: Tak jest, Jacek, no ja myślę, że z takim dopingiem to on sobie doskonale poradzi, a ty się tak zbierałeś, ale jak dałeś z ciebie wszystko, to ja sam myślę, że bym na tym rowerze sobie poradził. No a dla ciebie w takim razie skiety od Meloradia na rower albo na jakieś fajne leżingowanie na przykład, no jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: Całe Meloradio pozdrawiam.
1: No, to my też w takim razie pozdrawiamy i gramy dalej David Guetta, ale Alesso i Never Going Home Tonight już teraz.
0: Podejmij wyzwanie.

To Before przed dobrym Melo, tak poskręcamy tempo, 25 minut po 16, a za chwilę powiem wam o mocno nietypowym trendzie w Ameryce. No wyjątkowo to Amerykanie są mocno w tyle za Polakami. Zagra nam też Doda i Melodia, to już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
1: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy dzień dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
6: Cały rok. Od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
13: Sprawdź to sam, check it out.
14: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

numerem od razu czuć, że lato coraz bliżej. Sigala i Sweet Lovin' w Melo. No, jak lato, to i sezon na truskawki trwa. Okazuje się, że też w Ameryce, gdzie chciałoby się powiedzieć, odkryli Amerykę. No bo TikToka zalały tam filmiki z influencerami, którzy odkryli, uwaga, kompot. No i piją, jak to mówią, wodę z truskawek na poprawę cery. Na truskawki w tym wszystkim jeszcze wyjadają pałeczkami. No i ogólnie wszyscy na tym punkcie oszaleli. No jakiś czas temu nauczyliśmy ich makaronu z truskawkami, teraz kompotu. Co to będzie, jak odkryją bigos i flaki? A to już świeżynka w naszej playce. Kaigo, Dante Miński, Heaven on Your Mind. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Otwarte okno w furce, ten numer. No i to jest sobota i to jest Before przed dobrym Melo. Komodo jeszcze przed 17 na antenie Meloradia, a po 17 powiem wam o tym, jak przeżyć coś niesamowitego w życiu, czego długo nie zapomnicie. No i oczywiście nie zabraknie też najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Park Side Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda. 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Kielce.
1: Over You na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande, Andy Dust czy Jonathan Niebletka. To za chwilę przed nami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Od Davida Getty w Melo Radio na 14 minut po 17. Nieustająco podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo. Ile razy w swoim życiu mieliście tak, że zrobiliście coś, a potem chcieliście więcej i więcej? No, w tym przypadku będziecie mieli tak do potęgi, albo nawet do sześcianu, albo do czegoś jeszcze większego, bo Tomorrowland to niesamowite doświadczenie i przeżycie, no, którego nigdy nie zapomnicie, a co więcej, możecie to zrobić z Melo. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której zabierzemy was na Tomorrowland w Belgii, a tam sami najwięksi: Armin van Buuren, Calvin Harris, Gabi Ponte, James Hype czy Alok. Bądźcie czujni, bo tego nie można przegapić.

To Loki Khalid w Melo, 26 minut po 17. Warto chodzić na koncerty. A dlaczego? No, o tym powiem wam za chwilę. Pewne rzeczy mogą was mocno zaskoczyć. Zagra nam również Infinity.

99 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy.

w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Dobre tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Po reklamie.

Nieustająco podkręcamy tempo w Meloradiu. Paquito u nas jeszcze przed 18. Chcecie długo żyć? No to przynajmniej raz na 2 tygodnie pójdźcie na koncert. Tak przynajmniej twierdzą badani, słuchajcie, z zagranicy, którzy ostatnio stwierdzili, że już 20 minut słuchania muzy na żywo może nasze samopoczucie poprawić o 21%, no i też przy okazji zwiększyć nasze poczucie własnej wartości. Jednym słowem, warto chodzić na koncerty, no i myślę, że wszystkim to też bardzo, bardzo na rękę. No, a jeżeli teraz furki nie prowadzicie, to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na koncercie. Repeat it, Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Lucky Lucky Cooler Than Me w Melo jeszcze przed 18:00, to jest before przed dobrym Melo. No, dzisiaj taka pogoda, że myślę, że u niektórych ten before może nawet na dworze się gdzieś rozgrywać i też dobre Melo dzisiaj też może być na przykład nad wodą.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Patrząc na 30 Meloradia, to bardzo lubicie ten numer. Jego zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To już za moment.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
10: Ten numer ma już 14 lat, ale nietypowo wylądował wczoraj na pierwszym miejscu 30 Meloradia, bo taka nostalgia się w was obudziła. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Konrad Traczyk, witajcie.

To już kwadrans po 18, a to Dracula w Melo. Oliver Holdens, Rehab, Sigala, Sonny Fodera czy Wally Lopez chociażby między innymi. To lista tych wszystkich, którzy pojawią się na Sunrise Festival 2026. No lista marzeń, nie da się ukryć, a sam Sunrise już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu i tam będzie oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Także za ich sprawą. Axwell i Ingrosso już teraz przed nami.

0: No przy tym numerze zdecydowanie nie da się usiedzieć spokojnie. Anima, Eliza i Bad Angel, 26 minut po 18. Słuchacie Melo Radia, a to jest Before przed dobrym Melo. Ciepły wieczór, prawie jak latem. No a właśnie, lepsze Melo w plenerze czy pod dachem? Dajcie znać, które i dlaczego na WhatsAppie. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Melo w plenerze czy pod dachem? Czekam na wasze głosówki.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
18: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
19: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: ATB nam pięknie podkręca tempo w Melradiu jeszcze przed 19. A chciałem, żeby to wybrzmiało. Lepsze melo w plenerze czy pod dachem? O to was parę chwil temu pytałem. No i Jędrek się między innymi nagrał na WhatsAppie.
1: Latem, wiosną, piękna pogoda, to wiadomo, że plener. Wiadomo, że to wchodzi lepiej. No ale przyjdą to długie wieczory jesienią albo zimą. To wiadomo, że lepiej w klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: No, sprawdzałem was i się nie daliście. Wiadomo, że nieważne gdzie, a z kim. No i w jakim stanie się potem wychodzi. A my podkręcamy tempo, to playback.

0: Ryska i lato, pocałuj mnie w Melo jeszcze przed 19. Swoją drogą, to jeszcze miesiąc i faktycznie lato będzie, a przecież jeszcze niedawno Sylwestra świętowaliśmy. No, po 19 też sobie oczywiście poświętujemy muzycznie, bo to jest Before przed dobrym Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Będzie można potupać nóżką, a może nawet zrobić parę kroków. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Nie spać, zwiedzać, no i dalej powiedzieć nie mogę, ale zagram wam najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na dobre wejście w 19:00. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo, a to Felix Jen i to Kaskada Boy You Turn Me. Są takie rzeczy w życiu, których nigdy się nie zapomina. No i jedną z nich jest zdecydowanie Tomorrowland. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której będziecie mogli pojechać do Belgii. No i przeżyć te niesamowite emocje na własnej skórze. Zatem słuchajcie Melo, żeby niczego nie przegapić. No bo warto na żywo usłyszeć Alana Walkera, Mozimena, Lost Frequencies czy Davida Guetta. No ja na samą myśl mam ciary. Już w poniedziałek naprawdę niezła szansa.

0: aż mnie samego kusi trochę pośpiewać, ale oszczędzę wam tego, natomiast wy śpiewajcie śmiało. Oscar McKay w Melo, 26 minut po 19, a za chwilę będzie można sobie zaśpiewać Freed from Desire, to przed nami już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

No tej imprezowej perełki nie mogło zabraknąć w dzisiejszej playce w Biforze przed dobrym melo. Daddy Cool. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a z tego co widzę, to tempo też podkręca łatwo Gang, który po raz kolejny udowadnia, że my Polacy potrafimy się zjednoczyć i mamy wielkie serducha. Tym razem łatwo jedzie przez całą Polskę rowerem, aby uzbierać 12 milionów dla Maxia. No i na liczniku właśnie 8 milionów 700 tysięcy, no więc myślę, że do jutra spokojnie to uzbieramy, a może i szybciej. Wy też możecie się dorzucić, warto pomagać.

0: Igwe Rock on Ron w Meloradiu i jeszcze przed 20, tak podkręcamy tempo. No i oczywiście przerywać nie planujemy, bo po 20 też sporo się będzie działo, dlatego warto zostać razem z nami.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland.
2: Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
0: Bittersweet. O reklamie.
7: The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

is Skytech. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam was, Skytech. Zapraszam na 73. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Masano, Sonego Fodery, D.O.D., Chrisa Lake'a i wielu, wielu innych. A na początek mój najnowszy numer wraz z norweskim duetem Mentum. Numer nazywa się Concrete Jungle i ukaże się w mojej wytwórni Horizon State. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie This is Skytech. Piękne house'owe brzmienia James Green i Loka. Tuż przedtem Masano i Abraza. A już za chwilę numer nadchodzący w labelu Steve'a Angelo, Psy, Open Up Your Love, James Carter. Dajcie głośniej.

słuchajcie, this is Skytech. Piękne melodyjne brzmienia od Rosa Queena i Ara, Only You. Tuż przedtem hausowa supergwiazda Sony Fodera i Lee Bianca, Let Me Be In Your Arms. A już za chwilę dalsza część melodyjnych opowieści Alriz i Jamie Deras, Tonight. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Fantastyczny numer, creamy, kolorowa, Annihilation. Tuż przedtem Rezone, MGE i Michael Chodo z numerem Transition. A już za chwilę troszeczkę oldschoolowych vibe'ów, Kreider i Ascension. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz.

słuchaj na 103.9 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

edition of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.